przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

0: dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu sobie serca samego lud.
1: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
3: Edyta Czekaj, w programie powiemy dziś o remoncie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Prace trwają nieprzerwanie, to już kolejny etap, a po drodze tego wielkiego remontu ciekawe odkrycia. Przy okazji sprawdzimy, co przywieźli przyrodnicy z naukowych wypraw do Bytomia. A zaczynamy od remontu, który po drodze przynosi wiele korzyści. Iwona Moll, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
4: Tu jest takie miejsce, gdzie niektórzy nie zaglądali przez 80 lat.
5: Ze zwiedzających, no bo myśmy zaglądali, ponieważ mieliśmy tu strych, mieliśmy tu pomieszczenia magazynowe i znaliśmy te miejsca, ale nikt z naszych gości nigdy tutaj nie wchodził. Więc po raz pierwszy mamy szansę, żeby je odsłonić, żeby przestrzeń wystawy poszerzyć. Przestrzeń wystawy je wchłonie, tak jak to było pierwotnie. Więc zyskamy dużo przestrzeni, trochę też na długości sali, bo tam są zabudowane takie dwa małe magazyny. No nie takie znowu małe, ale jednak. I w tym momencie oszklenie budynku takie, jak jest w całym, na wszystkich kondygnacjach, też będzie takie tu załamane. No i oczywiście ta antresola, odsłonięcie naświetla, no tu go teraz widać, ono będzie biegło tak jak pierwotnie i antresola, która będzie też wciągnięta w ramy wystawy, tam też będzie jakby część wystawy archeologicznej.
4: Pani dyrektor, ja tu byłam na wystawie o wężu, na wystawie przyrodniczej. Tu będzie stała wystawa.
5: Tak, tu będzie stała wystawa archeologiczna, bo kiedyś w latach 80-tych, 90-tych tu była stała wystawa archeologiczna, potem została, chcieliśmy ją przemodelować, została zamknięta i to było przeznaczone na wystawy czasowe, takie duże wystawy czasowe, które tutaj były rozmaite, czy ze sztuki, czy z etnografii, czy ta interdyscyplinarna o wężu. A teraz jakby wracamy i oddajemy tą przestrzeń archeologom, bo mamy największe na Śląsku zbiory artefaktów archeologicznych, które muszą mieć swoje miejsce jako ekspozycji stałej.
4: To przygotowanie do samego remontu też trwało bardzo długo, prawda? Bo wszystkie eksponaty musiały zostać zabezpieczone i przeniesione w odpowiednie miejsce.
5: Tak, to było duże przedsięwzięcie logistyczne, bo musieliśmy, mówiąc tak kolokwialnie, opróżnić cały budynek. Nawet te przestrzenie, czyli galerię malarstwa, która nie wchodzi w ramy projektu. Trzeba było po prostu przenieść wszystkie, absolutnie wszystkie eksponaty, całą aranżację wystaw. No część, na przykład jak wystawa etnograficzna, która już no, miała swoje lata, one po prostu no, w tym momencie już ulegają zniszczeniu, bo one są już no, z lat, powiedzmy sobie, sporo przed rokiem 2000, ale wszystkie eksponaty musiały przejść do magazynów. Trzeba było zrobić dla nich dodatkowe miejsce, no bo przez te lata powiększyły się nam znacznie zbiory, więc to była duża praca, ale wszystko jest już przeniesione oczywiście i czeka te eksponaty, plus jeszcze inne eksponaty, plus no, cała archeologia, która w ogóle była w magazynach, czeka teraz na salę i na to, żeby tutaj zająć już miejsce w pięknej aranżacji, w nowych gablotach, z nowym oświetleniem, z nowymi scenariuszami.
4: Ile będziemy czekać?
5: 31 maj 2028.
3: Czekamy na finał prac, zapraszamy do budynku przy ulicy Korfantego, a póki co zapraszam na spotkanie z przyrodnikiem z tej właśnie placówki.
2: Ciekawe spotkanie.
6: Roland Dowosz, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
4: No to jest tak, panie Rolandzie, że wy, przyrodnicy, naukowcy, to tak ciągle na tych walizkach, można powiedzieć.
6: Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Teraz współcześnie mamy znacznie więcej możliwości i w zasadzie ten sezon trwa okrągły rok, bo jak nie na półkuli północnej, to na półkuli południowej. Kiedyś tak naprawdę, no to faktycznie zaczynało się pracować od wiosny do późnej jesieni. Zaczęliśmy już na początku marca. Pierwsze kontakty i pierwsze owady w Wietnamie. Tam podpisaliśmy umowę o współpracy z Muzeum Historii Naturalnej w Hanoi. 3 punkty, 2 rezerwaty, 1 park narodowy, rewelacyjne zbiory, no i oczywiście cały czas teraz ciężka praca nad tym. Więc to był marzec, zaraz później po marcu. Drugi, taki bardzo kierunkowy wyjazd, bo uzupełniający nasze dane dotyczące fauny Gruzji, Neuroptera Gruzji, które robię od wielu lat, ale jakoś zachodniej Gruzji niewiele dotykaliśmy i akurat tych terminów takich kwietniowo-majowych, więc był bardzo trudny, bo było zimno po prostu, a jechaliśmy po bardzo konkretne gatunki, które potrzebne są do badań genetycznych, to bardzo źle się łapie wtedy i oczywiście najczęściej się nie trafia na nie, więc po wielu, wielu godzinach, wielu dniach udało się złapać dwa okazy, no ale jest przynajmniej materiał badawczy.
3: Zawsze jest to zaskoczenie, prawda? Zawsze jest to wow.
6: Nie pamiętam wyprawy, na której nie byłoby wow. Nawet jeżeli się jedzie w tym samym terminie, to zawsze jest fenologicznie, czyli jest troszeczkę opóźniona wiosna, trochę bardziej dżdżyste lato, czy niższe temperatury i wtedy tak naprawdę nagle się okazuje, że jesteśmy w tym samym terminie, a w innym świecie. Kompletnie inne gatunki, jakoś ta frekwencja tych owadów jest inna, dynamika pojawu i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście inne gatunki się łapie nagle. O, nowy gatunek dla nauki. Więc to jest to fantastyczne, bo zawsze coś ciekawego nas spotka.
3: Taka jest natura, taka jest przyroda, że zawsze ten nowy gatunek gdzieś tam się pojawia. No nowy dla was naukowców, a co dopiero dla nas laików.
6: Powiem tak, na świecie mamy gdzieś koło 2 milionów opisanych gatunków, a to jest może 10%, może 5%, może 20% tego, co tak naprawdę na świecie lata. Entomolodzy będą zawsze odkrywcami, zawsze powiedzmy, to jest taka jedna z niewielu dziedzin, w których można być żeglarzem odkrywcą. Tak jak Vasco da Gama, jak Magellan, jak Kolumb odkrywali kontynenty, wyspy, tak w tej chwili entomolodzy wiele set lat później odkrywałem, ale nowe gatunki dla wiedzy, ale przypuszczam, że emocje są bardzo podobne.
3: Panie Rolandzie, ta ewolucja wciąż trwa, bo to nie jest tak, że były dinozaury, jest człowiek i na tym koniec.
6: Nie, oczywiście, dlatego tutaj to jest bardzo, bardzo ważne, już teraz poważnie mówiąc o tym, bardzo ważne jest, żeby uchwycić właśnie to tempo ewolucji, miejsce ewolucji, te właśnie hotspoty, które my badamy, biodiversity hotspot, które tak naprawdę dają mnóstwo informacji, ale również tej informacji, która nas ostrzega. Coś złego dzieje się w klimacie, coś złego dzieje się w środowisku. Te miejsca najbardziej narażone, wyspy, jakieś obszary szczególnej troski, nazwijmy to, one się zmieniają, ale zmieniają się w sposób negatywny. I to jest właśnie nasze zadanie, wychwycenie tych przemian, tych złych kierunków przemian na tyle wcześniej, żeby można było w jakikolwiek sposób zaradzić temu. Na tyle, na ile się da oczywiście.
3: Pan ma takie ulubione rejony globu?
6: No obecnie to tak naprawdę, teraz się tak zastanowiłem, trochę zamyśliłem, bo dlatego, że mam jeden taki region, który chętnie bym jeszcze odwiedził, póki sił i zdrowia starczy, to jest Nowa Kaledonia. To jest w ogóle niezwykła wyspa, taki totalny hotspot, gdzie endemizm sięga 70-80%, w niektórych grupach praktycznie 100% to są endemity. I to jest taka rajska wyspa. Nie ma żadnych chorób, nie ma żadnych kolczastych roślin, jeżeli oczywiście nie są zawleczone, nie ma żadnych jadowitych węży, nie ma jadowitych pająków. Oczywiście mówiąc o faunie rodzimej, takiej natywnej, która występowała na Nowej Kaledonii zawsze, dlatego że niestety gatunki inwazyjne to jest coś, co jest przekleństwem tego typu regionów, które z człowiekiem przemieszczają się i tak naprawdę zdobywają i okupują i ewoluują i powiedzmy w niesamowity sposób wpływają na faunę rodzimą i na pewno Nową Kaledonię bym chciał zobaczyć, ale takim moim ulubionym obecnie miejscem to jest Kaukaz. Kaukaz jest niezwykły, to jest stosunkowo blisko nas. Często jeździmy na jakieś czasy do Gruzji, na jakieś wycieczki do Gruzji, zwiedzając monastyry, różne inne miejsca, ale przyroda Gruzji, przyroda Azerbejdżanu, Armenii są genialne. To jest coś niezwykłego. Ten Kaukaz, Zakaukazie, Mały Kaukaz. To są regiony, w których odkrywamy, nawet tam odkrywa się nowe gatunki dla nauki, mimo że to jest tak blisko nas. Zresztą to, powiem tak, w tej chwili to jest całkiem inny typ i sposób prowadzenia tych badań. Dawniej było to bardziej romantyczne. Brało się, pakowało walizki, jechało się na miesiąc, albo jechało się na rok, czy na 2 lata. Bardzo często czytając, szukając książek różnych, to szukam książki właśnie takich podróżników, entomologów, często zbieraczy, kolekcjonerów, którzy na przełomie XIX-XX wieku, w pierwszej połowie XX wieku, to był faktycznie taki romantyczny przyrodnik, który wyjeżdżał często na wiele, wiele miesięcy. Teraz to jest obwarowane niesamowitą ilością papierów, przepisów, zezwoleń. No i to jest niestety znak czasu. Stety czy niestety, bo tak naprawdę no, entomolodzy nie niszczą tak naprawdę środowiska, bardziej starają się uchwycić te przemiany, a to też jest utrudnione. Także tutaj to jest niestety znakiem czasu, że ten romantyzm już trochę upada, dlatego że najpierw trzeba 20 stron różnych papierów, projektów badawczych napisać o zezwolenie do jednego ministerstwa, jakieś porozumienia o współpracy i tak dalej. No takie są teraz realia.
3: No i wraca pan z takiej wyprawy tutaj do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. I co, siada pan w swoim gabinecie i jak się zaczyna tą pracę badawczą?
6: Najpierw trzeba zabezpieczyć te zbiory. Tutaj bardzo fajnie definiuje to misja muzeum. Gromadzenie, zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. To są te cztery filary. W zasadzie one powtarzają się, te czynności, nazwijmy, te takie kamienie milowe, powtarzają się na każdym etapie naszej pracy naukowej. Niezależnie, czy jest się ornitologiem, czy jest się zoologiem, biologiem, botanikiem i tak dalej, i tak dalej. Te cztery etapy się powtarzają, więc to, co zgromadziłem na przykład w Wietnamie, muszę tutaj przez kilka tygodni spreparować, zabezpieczyć, umieścić na szpilkach, dodać do tego tą informację, najważniejszą informację, skąd to pochodzi, i później trafia to do gablot, no i później stopniowo zaczyna się to opracowywać. Oczywiście opracowanie jest żmudne i chyba najdłużej trwające, najtrudniejsze. Często opracowanie niektórych materiałów to są nie miesiące, ale lata, czy dziesiątki lat nawet. I po dziesięciu latach nagle człowiek wreszcie jest w stanie te materiały w jakiś sposób realny opracować, porównując z innymi gatunkami, które były już opisane.
3: Publikacje to jedno, no ale też potem wystawy, nie tylko w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, ale także eksponaty wysyłacie do innych placówek, więc to chyba też taka kolej, prawda?
6: Tak, no ja powiem, jestem muzealnikiem z krwi i kości i dla mnie to jest niezwykle istotne, żeby to, co my robimy w muzeum, było raportowane również społeczeństwu, które tak naprawdę finansuje nas. To z naszych pieniędzy takie placówki jak muzea, instytucje kultury, instytucje naukowe w dużej mierze funkcjonują, więc to jest naszym obowiązkiem. Większość naszych wystaw tak naprawdę to jest efekt naszej pracy naukowej. Kręgosłupem, szkieletem muzeum to są właśnie pracownicy merytoryczni, którzy tak naprawdę nakręcają i umożliwiają stworzenie wystaw, które są na odpowiednim poziomie. W Muzeum Górnośląskim zawsze, niezależnie czy to jest dział sztuki, czy to jest dział etnografii, czy to jest dział archeologii, czy przyrody, czy historii, zawsze dbamy o to, żeby te wystawy były, jeżeli chodzi o poziom merytoryczny, maksymalnie wysoki. Często brakuje pieniędzy na to, żeby zrobić fantastyczną oprawę graficzną i tak dalej, i tak dalej.
3: To jest doświadczenie, wyobraźnia między innymi Rolanda Dobosza.
6: Tak, i moich kolegów i koleżanek.
3: Chciałam jeszcze zapytać, panie Rolandzie, o to, czy i kiedy taka właśnie wyprawa z Wietnamu znajdzie odzwierciedlenie tutaj w Bytomiu. Teraz jesteście w remoncie. Powstaje taka stała ekspozycja, zupełnie nowa przestrzeń, także dla przyrodników. Czy możemy liczyć, że tamte akcenty z Wietnamu też będą? Czy na przykład z Gruzji, czy z innych rejonów badawczych waszych?
6: Ja powiem więcej. Te elementy wietnamskie już są na wystawie, ponieważ 2 lipca odbył się wernisaż wystawy poświęconej motylom. Wystawa autorstwa Adama Larysza, kolegi z działu, ale pomagaliśmy w tym. Tam moją działką właśnie były wyprawy i pokazaliśmy właśnie pierwszy etap jak gdyby opracowania, czyli zabezpieczania zbiorów motyli, ponieważ to jest wystawa o motylach, więc pokazaliśmy te piękne motyle z Wietnamu, czyli już pokazujemy. Oprócz tego pokazaliśmy również stary sprzęt entomologiczny, który służy do badań i tak dalej. Także my cały czas staramy się to, co robimy w terenie, te nasze gabinetowe prace, często żmudne, ale niezwykle interesujące, również można je pokazać, równie interesująco, tak żeby młodzi adepci, którzy zwiedzają te wystawy, za 20 czy tam za 15 lat zapukali do drzwi muzeum, czy się znajdzie tutaj miejsce, bo ja jestem fanatykiem, czy jestem miłośnikiem przyrody, czy jestem entomologiem, czy ornitologiem, chciałbym tu pracować. Na tym nam też zależy.
3: Roland Dobosz, przyrodnik i badacz. badacz z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, a skoro jesteśmy przy wystawie Motyli, to prezentowana jest ona w Bytomiu przy ulicy Korofantego. Zostało jeszcze kilka tygodni, aby ją obejrzeć.
2: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
3: Przypomnę, że trwa wielki remont Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, ale to nie oznacza, że nie możemy tam wpaść, aby obejrzeć wystawę. Wystawy prezentowane są w budynku przy ulicy Korfantego. A skoro już jesteśmy w tym budynku, to zapraszamy Was na wystawę o motylach. Część z eksponatów została przywieziona przez bytomskich przyrodników z jednej z wypraw z Wietnamu.
7: Adam Larysz, kurator wystawy Między pięknem natury a nauką, dział przyrody Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Wystawa przede wszystkim jest o motylach, ale myślę, że nie tylko jak na wejście zobaczymy piękną łąkę z kwiatami, z roślinami i latającymi w górze nad nimi i siedzącymi na kwiatach motylami, ale nie jest to wystawa o kolorowych motylach. Jest to wystawa też troszkę inaczej pokazująca motyle z drugiej strony, niektóre bardzo ciekawe, nieznane, niezwykłe wręcz motyle, na przykład, które no, niedawno się nam udało odkryć, a o których nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieją. Albo takie, które na przykład żyją w gniazdach mrówek, mówię o gąsienicach, albo żyjące pod wodą.
3: No i sam tytuł dużo mówi.
7: Tak, to nie tylko piękno, czyli kojarzą się nam przede wszystkim motyle oczywiście z pięknem, ze słońcem, jako dzieci słońca się mówi na motyle, ale jesteśmy w muzeum i chcielibyśmy pokazać na tej wystawie przede wszystkim też to, co ostatnio robiliśmy w ostatnich latach, czyli jak badaliśmy te motyle, o wyprawach naukowych, o tym, że jesteśmy właściwie jednym z nielicznych muzeów w ogóle w Polsce, nie tylko na południu Polski, które ma dział przyrody, które nie tylko zachowuje to dziedzictwo przyrodnicze, jakim są owady, w tym są oczywiście też motyle, czyli to, co jest misją muzeum, czyli te cztery filary: gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie, co się też między innymi dzieje przez tą wystawę, ale przede wszystkim przez opracowywanie zbiorów, przez pracę naukową, przez publikacje, szukanie nowych gatunków. I wbrew pozorom w naszym muzeum, w naszym dziale przyrody można powiedzieć, że ta bioróżnorodność, największa liczba gatunków jest właśnie u nas. A dlaczego? Dlatego, że poprzednicy nasi, ci, którzy zaczęli zbierać, już począwszy od takiego wielkiego przyrodnika Kaspara Schwenkfelda, który na Dolnym Śląsku pochodził z Legnicy, już na początku XVII wieku, bo można tutaj zobaczyć jego dzieło 1603 roku, Terio Trofeum w Silesie, jest to prawie inkunabuł, no prawie, że no nie zupełnie, ale jedna. I to jest, proszę Państwa, najstarsze dzieło, które opisuje faunę Śląska. I można powiedzieć, że w tamtym 1603 roku, kiedy to wyszło, Śląsk był najbardziej znanym i opisanym przyrodniczo miejscem nie tylko w Europie, ale w ogóle na świecie. To jest fenomen. Także on zaczął, potem byli następni badacze tutaj już też wiadomo, no 100 lat temu by też niemieccy i polscy. I to dziedzictwo, które oni zbierali, dotrwało do naszych czasów. No tyle, co dotrwało przez te wojny, które tutaj trwały. I my to staramy się zachowywać, opracowywać i udostępniać po prostu światu. Między innymi też już do globalnych sieci, tak jak GBIF czy Doxibu, takich wielkich zasobów, gdzie to w tej chwili można już też w internecie zobaczyć i znaleźć.
3: Przechodzimy do budynku przy ulicy Korfantego. Najpierw tak otwieramy bramę, jest przepiękna łąka.
7: I tak, jest to między pięknem natury a nauką. I jeszcze chciałem nawiązać do tego pięknego korytarza, który jest taką łąką. Dlaczego? Dlatego, że tutaj na wejściu chodzi o to, że jest to bardzo duża funkcja i rola edukacyjna, czyli każdy może sobie pobrać kartę obserwacji motyli.
3: Na
7: kartce A4 mamy wszystkie gatunki, które tutaj na ścianie zobaczymy. I polega to na tym, tak jak profesjonalnie obserwuje się motyle w tak zwanym transekcie, czyli idzie się przez łąkę czy przez las w różnorodnych środowiskach i 5 metrów w prawo i 5 metrów w lewo i 5 metrów do góry liczymy motyle, które widzimy w tym zakresie 5 metrów i po prostu spisujemy do notatnika. Normalnie to w ten sposób robimy i tak samo możemy tutaj zrobić. Mamy tutaj nazwy No, pospolite nazwy polskie, tutaj nie ma żadnej łaciny, także jest łatwo. I czy to dzieci, a głównie nam chodzi o dzieci, można się nauczyć przy okazji po prostu tych naszych pospolitych gatunków, jak się nazywają. I przede wszystkim najważniejsza rzecz, żeby każdy patrząc na tą rusałkę Pawika, który jest pod tytułem, nie powiedział, że to jest paść królowej.
8: Tak.
7: Bo większość Polaków by powiedziała, że to jest paść królowej. Bardzo się często z tym spotykam. I to jest też jeden z celów tej wystawy, żeby odkłamać takie właśnie powiedzenia, że paść królowej zobaczymy w pierwszej sali, a tu mamy... Także tu jest do liczenia, można sobie datę, godzinę wpisać i z tym po prostu chodzimy przez, no, po tym korytarzu, czyli po tej naszej łące.
8: I tak trafiamy w pierwsze drzwi.
7: Czyli to jest ta sala, gdzie mamy ogólne informacje oczywiście o motylach, czym one są, że to są owady. Mamy oczywiście budowę morfologiczną motyla, jak z czego on się składa, jakie ma części ciała, jak się nazywają poszczególne części. Mamy też cykl życiowy, czyli oczywiście jajo, gąsienica, poczwarka i motyl. Oraz mamy te największe motyle świata oraz najmniejsze motyle świata oraz Europy. Tutaj mamy na przykład pazia Ornitoptera Aleksandrę. To jest największy motyl dzienny na świecie. Także mamy piękną taką dioramę, gdzie na środku zobaczymy gatunki motyli, które stosują tak zwany mimetyzm, czyli jest to przystosowanie do przeżycia w terenie polegające na tym, że motyl jest w ten sposób ubarwiony i ma taki kształt skrzydeł, który pozwala mu się ukryć, czyli dokładnie wygląda jak na przykład jak kolor pnia czy tutaj liści i można tutaj poszczególne gatunki po prostu znaleźć. Są tutaj przedstawione, do tego są takie strzałki, żeby tutaj ułatwić troszkę, no trochę tam tych gatunków jest.
8: I tu nie zdradzamy, bo chodzi o to, żeby nasi słuchacze przyszli do Muzeum Górnośląskiego, więc przechodzimy do drugiej.
7: Druga sala.
8: Troszkę zdradzimy, tylko troszkę, panie Adamie.
7: To są takie motyle niezwykłe, czyli tu też za dużo nie powiem, to są motyle na przykład, które upodabniają się na przykład do os, wyglądają dokładnie jak osy. Motyle, które budują domki specjalne, nie powiem z czego, można będzie przyjść, zobaczyć. Takie niebieskie małe modraszki, których gąsienice żyją w mrowiskach. I bez mrowisk, bez odpowiednich gatunków mrówek nie jest w ogóle możliwe, aby się rozwinęły. Czy motyle, których gąsienice żyją w stawach czy w jeziorach i jedzą pod wodą rośliny wodne.
8: Jeśli trafimy, panie Adamie, na oprowadzenie kuratorskie, no to będzie można mnóstwo rzeczy się dowiedzieć.
7: Już zapraszam. Także tu jest ta druga sala, właśnie motyle niezwykłe. W trzeciej sali pokazujemy to, czego już właściwie nie ma albo prawie nie ma, czyli to, co w tej chwili niestety z czym mamy do czynienia, czyli wymieraniem wielu gatunków i faktycznym wymarciem wielu motyli. Zobaczymy tu taki okaz, który już wymarł na Jamajce, takiego motyla, który jest z naszych zbiorów. Zobaczymy różne niepelaki i ich podgatunki, których już też nie ma.
8: Tym bardziej cenna wystawa.
7: Tak. I te gatunki, na przykład, które jeszcze latały, jak tutaj ci wspaniali nasi poprzednicy łapali jeszcze 100 lat temu, tu nieopodal, w Segiecie, czy na przykład w Pniowcu, koło Tarnowskich Gór. I tych gatunków już nie ma, bo ich nie zobaczymy. No niestety wymarły. Z różnych względów to też mogę dokładnie opowiedzieć na oprowadzaniu oczywiście.
8: Mamy trzecią salę.
7: I ta następna sala, tutaj czwarta już, sala poświęcona właśnie już tej historii, czyli traktująca, tu po lewej zobaczymy, jak kiedyś wyglądały sprzęty do połowów i do świecenia, do połowów motyli i do preparacji. Zobaczymy stare hodowlarki, takie pierwsze jeszcze stare mikroskopy czy binokulary, lampy do wabienia owadów czy specjalne pudła, stare siatki, sprzęt do preparacji i kopertki na motyle. To są wspaniałe zbiory, dlatego że jesteśmy chyba jedynym działem przyrody, jedynym takim muzeum w Polsce, który gromadzi takie stare sprzęty.
8: No to wszystko to są wasze zbiory, to są Muzeum Górnośląskie.
7: To są wszystko z naszych, tu można tutaj to przeczytać. I co ciekawe, te zbiory bardzo często są u nas wypożyczane. Ostatnio muzeum właśnie też w Przemyślu robiło taką wystawę o jednym takim entomologu, który zbierał chrząszcze i też potrzebowali do starego gabinetu entomologa i po prostu myśmy im to wypożyczyli. To jest tylko część tego, co my posiadamy, tylko taka mała namiastka. I oczywiście, co ważne, tutaj przedstawiamy sylwetki kilku takich znaczniejszych entomologów, którzy byli związani z Bytomiem i którzy przede wszystkim tutaj zdeponowali swoje zbiory i których zbiory znajdują się tu. I o każdym możemy przeczytać jego biografię, mamy na ścianie, i okazy, które on zebrał w dwóch gablotkach z każdego. No co ciekawe, jeden z nich nawet przemówi, mimo że już jakby z zaświatów, ale mamy nagrany głos tego entomologa, jeden pan z Wrocławia, który tutaj można posłuchać, jak opowiada o swojej kolekcji.
9: To gabloty, którą najczęściej wykonujemy sami. Ja na przykład wykonuję gabloty sam i wszystkie gabloty moje są jednakowych wymiarów, wykonane własnoręcznie. Oprócz gablot, które eksponuję tutaj na ścianie.
8: No to teraz zdradźmy, co to za wybitna postać.
7: Tak, ten pan, który tutaj przed chwilą państwo słyszeli, to jest Tadeusz Paltenstein. Informacje też takie dokładniejsze o jego życiu uzyskaliśmy dzięki jego rodzinie i ona też przekazała nam też ten plik dźwiękowy z wywiadem z tym panem. Prawdopodobnie lata 70, dokładnie nie wiemy z jakiego czasu, no ale jest to unikat, bo mamy jedyne takie nagranie i możemy go właśnie dzięki uprzejmości rodziny upowszechniać i państwu przedstawić.
9: Korzysta się z różnych atlasów oraz z wydawanych przez Polską Akademię Nauk kluczy do oznaczania owadów polskich.
8: To jest czwarta sala?
7: Tak. Tu jeszcze chciałbym chwilkę, bo to jest też ważne. Na tym tutaj właśnie wielkim billboardzie mamy fragment szafy entomologicznej jednego z najsłynniejszych śląskich lepidopterologów, czyli tym, który się zajmował motylami, czyli Pawła Hermana Rebla, który już tutaj ponad 100 lat temu łowił na Górnym Śląsku głównie, a którego zbiór znajduje się właśnie w tej szafie, którą ja opracowywałem już kilka lat temu. Wszystkie okazy spisałem. Tego jest 80 gablot, prawie 11 tysięcy okazów i w ramach tego wszystko to zostało upublicznione.
8: To niesamowita rzecz, praca.
7: Tak, tu można trzy takie przykładowe zobaczyć jego oryginalne gablotki z tej jego zbiorów, a cała publikacja też tutaj jest wystawiona, można zobaczyć, jak wygląda, a PDF tej pracy jest do przeglądania tutaj ręcznego. Wszystkie te gabloty można zobaczyć i w ogóle całą pracę w PDF-ie. Mamy też taką unikatową postać, który nie tylko zbierał motyle, ale również rysował, malował. Jego pragnieniem życiowym było stworzenie atlasu motyli dziennych świata w akwareli. Z autorstwa, prawda, pana Bolesława Szczepańskiego. I te zasłony tutaj są jego, wszystko to są jego skany tych.
8: No to są te prace oryginalne, wyglądają to są jego, jak zasuszone skrzydła.
7: To są jego oryginalne prace, tutaj te trzy. No i tutaj ta ostatnia sala, piąta już, na której jest, można obejrzeć film, który opowiada o ostatnim stanowisku szlaczkonia szafrańca, to jest taki bielinek bardzo piękny, który występuje tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu w Puszczy Knyszyńskiej i jest cała opowieść na tym filmie, gdzie można zobaczyć, jak motyle są odławiane, mierzone i każdy dostaje numerek. Cały czas jest monitoring tego gatunku i nie jesteśmy pewni, czy on jeszcze przetrwa w Polsce, a wystarczy powiedzieć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu był na kilkudziesięciu stanowiskach w Polsce. W tej chwili jest tylko na tym jednym. Następuje wymieranie i to nie tylko w Polsce, ale w skali całej Europy, dlatego że on jeszcze występuje tylko w dwóch miejscach w ogóle w Europie, w Unii Europejskiej, jeszcze na jednym stanowisku w Rumunii i jeszcze występuje w Ukrainie, no to już poza Unią. To są trzy miejsca w Europie.
3: Wystawę o motylach w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, w budynku przy ulicy Korfantego, możemy oglądać jeszcze przez kilka tygodni. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
3: Stadtherzog Nagle Śląskim ma gospodarza. W programie Powiemy Więcej. Tymczasem mieszkańcy Rudy Śląskie mają szansę zamieszkać w nadszybiu i maszynowni dawnego szybu Franciszek. Po górniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Powiemy też w programie o remoncie w ZOO w Chorzowie. I zaczynamy od Herzoga. Gmina Świerklaniec podpisała umowę użyczenia stawu ze Stowarzyszeniem Wędkarskim ŻYJ.
10: Prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego ZYJ Eugeniusz Cholewa.
11: Wiceprezes Stowarzyszenia Wędkarskiego ZYJ Józef Karwat.
12: I wiceprezes Stowarzyszenia Wędkarskiego ZYJ Lizurek Kazimierz.
10: Chcielibyśmy zagospodarować ten staw dla młodych adeptów wędkarstwa, wpuścić im tu jakieś szlachetniejsze gatunki ryb, no i żeby mogli się szkolić do tego, do 16 lat. Od 16 lat mogą być pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia Wędkarskiego ZYJ i łowić już w Parku Świerklanieckim. Wzięliśmy nad tym pieczę, będziemy o to dbać, będziemy kontrolować, jak się to mówi, tych wszystkich, którzy tutaj siedzą, zaśmiecają ten teren i tak dalej, żeby dbali o czystość i o przyjemność tych młodych, żeby mogli sobie tutaj łowić.
11: Przede wszystkim zajmujemy się parkiem w Świerklańcu i porządkiem wokół tego stawu, no ale z inicjatywy wójta przystaliśmy na ten projekt, żeby zagospodarować ten staw tu w Nakle dla wybitnie tylko dzieci do 16 lat. Zarybimy, tak jak prezes powiedział, będziemy o to dbać, kontrolować regulamin przede wszystkim i tablice informacyjne. To jest w zakresie gminy, bo my jako stowarzyszenie no, nie możemy nic tu stawiać na terenie po prostu gminy. To musi gmina o to zadbać. Czym prędzej to będzie, tym prędzej zarybimy, tym prędzej mogą wszystkie dzieci tu z okolicy łowić ryby.
12: Jest oczywiście zainteresowanie bardzo duże, bo widzimy to nawet po naszym parku świerklanieckim na ZYJ-u. Bardzo dużo młodych osób chodzi z opiekunami, no ale chcemy zrobić taki staw Herzog tylko i wyłącznie dla dzieci do lat 16. Żeby po prostu ta młodzież miała zainteresowania, nie tylko komputer, telefon, ale spędzać czas na świeżym powietrzu. Dzieci do lat 16 mają u nas łowienie ryb bezpłatne i na Herzogu, i przy opiekunie na ZYJ-u również.
10: Dzieci do lat 16 tylko i wyłącznie pod opieką rodzica czy opiekuna może łapać bez zezwolenia, bez karty wędkarskiej, jak się to mówi, ale opiekun powinien mieć kartę wędkarską białą. To jest tak zwana na całą Polskę ta karta. To uprawnienie wydaje starostwo i że człowiek, który łowi ryby, ten wędkarz, zna wymiary ochronne ryb i gatunki ochronne i powiedzmy okresy ochronne ryb. A Herzog chcielibyśmy stworzyć, żeby te dzieci, które ci adepci tego wędkarstwa, mogli się uczyć obchodzenia z rybą, żeby nie krzywdzić ryby i chcielibyśmy, żeby ten zbiornik był no kill, złów i wypuść. Mamy też ograniczoną ilość ludzi dla dorosłych, ale staramy się zrobić tak, żeby członkowie byli przede wszystkim z gminy Świerklaniec. Jeżeli będą miejsca inne, to mogą spoza gminy też do nas należeć. Nie? Można przyjść, nie żeby połowić, można przyjść i zapisać się do stowarzyszenia, jeżeli będzie takie owakie miejsce i być pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia.
11: Jest jeszcze jedna możliwość, to jest wypracowane razem z wójtem, że mieszkańcy, dzieci z kartą mieszkańca mogą u nas łowić tak samo za darmo. Z tym, że opiekun powinien, tak jak prezes powiedział, powinien posiadać białą kartę wędkarską, więc wtedy nie ma żadnego problemu. Poza tym staramy się zawsze na wiosnę, jeżeli jest miejsce jakieśkolwiek, to przede wszystkim przyjmować młodzież ponad 16 lat, żeby po prostu te dzieci mogły gdzieś miło, atrakcyjnie spędzać czas.
12: Dbamy o zbiornik, zbieramy śmieci. Na wiosnę zawsze zbieramy liście opadłe, które zostają po jesieni. Mamy paru młodych adeptów wędkarstwa, którzy też pomagają. Organizujemy zawody dla dzieci, dla dorosłych. W tym roku nawet na Dni Świerklańca były zawody, pierwszy raz zawody rodzinne, teamy trzyosobowe. No super się to sprawdziło.
11: Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to zapraszamy na rybaczówkę, bo teraz jesteśmy aktualnie po generalnym remoncie wszystkich pomieszczeń rybaczówki. Ktoś, kto był tam kiedyś, może przyjść i skonfrontować to, jak to teraz wygląda. Jak jest porządek, trochę dostaliśmy dotacji z gminy, trochę ze starostwa, plus tam własny wkład i wszystkie pomieszczenia, tak jest tam 5, są wyremontowane, porządek, są nowe meble, takie bajerki różne.
10: My jak co roku dorybiamy wiosną i dorybiamy jesienią. No, z jesienią będziemy zarybiać i Herzog.
3: Staw Herzog, przypomnę, ma być bezpłatnym stawem szkoleniowym dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. A już teraz Ruda Śląska. Mieszkańcy mają szansę zamieszkać w nadszybiu i maszynowni dawnego szybu Franciszek. W tych pogórniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Jest to propozycja dla tych, którzy są na liście oczekujących na swoje lokum od miasta i spełniają jeszcze inne wymogi. Prezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk.
2: O tym się mówi.
13: klimatyczne miejsce, na którym jesteśmy, czyli przy szybie Franciszek. Mamy już dwa etapy rewitalizacji dokonane, czyli centrum, lokalne centrum tradycji, a później mieszkania komunalne w budynku po straży pożarnej z tą wieżą, więc to już wykonane, a teraz plac budowy już został przekazany. Kolejna adaptacja kolejnych zabudowań przy szybie Franciszek na mieszkania wspomagane tym razem. Środki europejskie wchodzą w grę, 15 milionów właśnie na adaptację tych budynków. Tu głównie jest kwestia robót porządkowych, wyburzeniowych, ale później odtwarzających. I później urządzenie mieszkań, czyli w tym budynku z szybem, budynku przy kominie, który tu funkcjonuje, istnieje. Także kolejny etap, mieszkania wspomagane, ważny też element w polityce społecznej, bo jak Państwo wiecie, Unia Europejska stawia takie cele, żeby dezinstytucjonalizować pomoc społeczną, więc te mieszkania będą jakby takim działaniem spójnym z tą polityką. Te mieszkania wspomagane będą dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych wymagających wsparcia i pomocy, ale mogących samodzielnie mieszkać właśnie w takich lokalach. Prace już trwają, teren został przekazany już w miesiącu czerwcu, trwamy z kolejnym etapem. Miejsce się ma zmienić, jest to miejsce strategiczne, niedaleko linii kolejowej, niedaleko stacji kolejowej w dzielnicy Ruda, więc też będzie dobrze skomunikowane. No i patrzymy na jego potencjał i rozważamy kolejne działania, bo to już będzie trzeci etap. Mamy jeszcze etap czwarty, bardziej taką zieloną odsłonę, gdzie chcemy zadbać o te tereny blisko szybu Franciszek, ale też na Steinbruchu tu niedaleko i idąc w kierunku rzeki Bytomki, więc to też projekt zielony, na który już też finansowanie zostało pozyskane, także to będzie kolejny etap tej rewitalizacji i później będziemy się zastanawiali, co dalej, ponieważ jeszcze budynki na Franciszku zostały do zadbania. To, co już zostało zrobione, to już jest bardzo duży taki impuls i efekt na tym miejscu, a będziemy chcieli dalej pracować tak, żeby cały ten teren był pięknie zadbany. Niedaleko trasa NS, więc będzie też dojazd transportem kołowym możliwy, więc tak naprawdę piękne miejsce. Kolejne pozyskane pieniądze angażujemy właśnie w rozwój tej części dzielnicy Ruda. Część tych budynków jest nasza. Tutaj jeszcze mamy wydzielone mieszkanie, które jest prywatne. Robiąc tu też oświetlenie i drogę, bo taki jest też plan, jak już wszystkie prace takie budowlane skończymy, to też jakby otworzy możliwość do dalszych rozmów. No chcemy zadbać o ten teren, jest to ważne miejsce. Przypominam, że społeczność Rudy Śląskiej, ale przede wszystkim dzielnicy Ruda, wskazywała je lata temu, ponad 5 lat temu, jako właśnie to miejsce, gdzie należy podjąć te działania rewitalizacyjne, społeczne, bo tu najważniejsze jest to, żeby właśnie było tu życie, więc te mieszkania są jakby takim realizacją tego postulatu. Społeczność wykreowała miejsce, przypomniała o nim i pamiętamy akt mieszkańców Stowarzyszenia Tu Ruda, która co jakiś czas organizuje tu spotkania, ciekawe eventy, ale też Fundacja Most the Most, która ten projekt wyróżniła w 2022 roku jako najlepszy w Polsce. No i od tego się jakby zaczęło, to był ten zalążek, a my teraz kontynuujemy te prace, piszemy różne wnioski o dofinansowanie.
14: Między pogórniczymi budynkami mają też powstać wielofunkcyjna świetlica i strefa rekreacji. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. O inwestycji w Rudzie Śląskiej mówił prezydent tego miasta Michał Pierończyk, a już teraz Paulina Kozioł i wizyta w śląskim zoo.
15: Nie wszystkie zwierzaki można zobaczyć w śląskim zoo w Chorzowie. Ruszył tam właśnie remont pawilonu antylop, a jego mieszkańcy zostali przeniesieni, mówi Iga Szymańska z ogrodu.
16: Przede wszystkim modernizujemy dach oraz system wentylacji. Poprawi to komfort przede wszystkim zwierząt, ale też oczywiście goście naszego zoo poczują różnicę.
15: Dlaczego ten remont był konieczny?
16: Budynek już jest dość stary i jak to ze wszystkim bywa, on też już zdążył się zużyć, też już ząb czasu go troszkę nadwyrężył. Po prostu remont był konieczny, wymagał tego ostatnie kontrole, więc podjęliśmy taką decyzję i remont właśnie trwa.
15: A co ze zwierzętami, które przebywają w tym pawilonie antylop?
16: Antylopy znajdują się na wybiegach w innych częściach ogrodu. Mamy lato, więc nie ma problemu, one i tak przebywają na zewnątrz. Jeżeli chodzi o pazurkowce, one znajdują się przy pawilonie małp w letniej wolierze i tak są tam przenoszone już na samym początku lata, więc od jakiegoś czasu nasi goście mogą je właśnie tam zobaczyć. Natomiast pigmejki i tamaryny czerwononogie oraz surykatki, które przez okres letni są w środku pawilonu antylop, one zostały przeniesione na zaplecza hodowlane i do końca października, czyli tak jak jest zaplanowany ten remont, no nie będą one niestety udostępnione dla gości.
15: Czyli nie będzie można ich przez te najbliższe 2 miesiące zobaczyć, a po tym czasie wrócą zapewne do pawilonu z powrotem.
16: Tak, oczywiście już jesienią będzie można surykatki, pigmejki i tamaryny zobaczyć w pawilonie antylop. Będziemy tęsknić, ale myślę, że z przyjemnością nasi odwiedzający spotkają się z nimi właśnie już po zakończonym remoncie.
15: Chyba ten okres właśnie letni jest dobry, jeśli chodzi o ten remont, bo sporo zwierząt i tak jest w innych miejscach.
16: Dokładnie, termin nie jest przypadkowy. Antylopy przebywają głównie na wybiegach zewnętrznych, więc to jest doskonały moment, żeby właśnie ten ich pawilon wyremontować.
15: Co jeszcze się zmienia latem? Dla odwiedzających, którzy na przykład chcieliby zajrzeć tutaj jeszcze, zanim wakacje się zakończą, do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, jakie są różnice właśnie, jeśli chodzi o lato, z innymi porami roku?
16: Przede wszystkim frekwencja. Mamy bardzo dużo gości, więc faktycznie w weekendy są spore tłumy. Nas to cieszy oczywiście, że tak dużo osób postanawia nas odwiedzać. Jeśli jednak ktoś woli oglądać zwierzęta w mniejszym towarzystwie, to polecamy przyjść w tygodniu i najlepiej rano. Zresztą rano ta temperatura też jest niższa. Mamy ostatnio spore upały i nie tylko my wolimy, jak jest parę stopni mniej. Zwierzęta też są bardziej aktywne o poranku, dlatego wtedy jest większa szansa, że zobaczymy więcej gatunków.
15: A właśnie jeśli chodzi o zwierzaki, często przyciągają do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego nowych odwiedzających małe zwierzęta. Jak jest teraz? Czy są jakieś maluchy w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym?
16: Tak, mamy 2 małe rysie. To jest sytuacja, która nas niesamowicie cieszy, dlatego że bardzo czekaliśmy na te narodziny, ale jest ona szczególna. I wiemy, że zazwyczaj goście przychodzą właśnie, żeby zobaczyć nowonarodzone zwierzęta. Bardzo czekają na to, cieszą się z tego, ale w tym przypadku my nie ułatwiamy naszym odwiedzającym zobaczenia tych zwierzaków. Wręcz troszkę to utrudniamy, bo zamknęliśmy podest, który znajduje się właśnie nad wybiegiem tych zwierząt. A to dlatego, że nasze rysie są w programie reintrodukcji Linking Links, co oznacza, że te nowonarodzone, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, czy jeżeli spełnią wymogi koordynatora gatunku i oczywiście wszystkie kryteria, które tam program wyznacza, to one zostaną wypuszczone na wolność. Dlatego ważne jest, żeby jak najmniej oswajały się z człowiekiem, żeby ten człowiek nie był dla nich takim powszechnym zjawiskiem, żeby one jednak czuły przed człowiekiem lęk, no bo potem, kiedy będą dziko żyjącymi rysiami, no to jednak muszą unikać człowieka.
15: Czyli żeby te rysie, które urodziły się w ogrodzie, pozostały po prostu dzikie.
16: Dokładnie tak, żeby ten człowiek jednak nie wpłynął na ich zachowanie, nie chcemy ich oswajać po prostu z człowiekiem. Ta dzikość tutaj jest jak najbardziej pożądana.
15: Duże są szanse, że one faktycznie wrócą do natury?
16: Trudno powiedzieć w tym momencie. Na razie, jeżeli chodzi o ich rozwój, wszystko jest w porządku. U nas spędzą jeszcze troszkę czasu, a potem trafią jeszcze w kolejne miejsce, gdzie będą żyły w taki półdziki sposób i obserwacja ich właśnie w jaki sposób się zachowują, czy podejmują polowanie, czy ich zachowanie jak najbardziej wskazuje na to, że poradzą sobie właśnie w takim naturalnym środowisku, no to to wszystko pokaże, czy one faktycznie będą wypuszczone. Tutaj już koordynator, który o tym decyduje, będzie je obserwował i taką decyzję podejmie w jedną albo w drugą stronę.
15: A czy wiadomo, kiedy one wyjadą do tego drugiego miejsca?
16: Na razie trudno nam powiedzieć. Czekamy na decyzję właśnie koordynatora.
15: To dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Ja tylko przypomnę, że nasze zoo zajmuje powierzchnię blisko 50 hektarów. Jest gdzie spacerować, no i jest też co zobaczyć.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
14: Kto pochodzi ze Śląska i nie miał do pierwszej klasy tyty? Rok szkolny właśnie ruszył. Zwyczaj wręczania szkolnym adeptom stożkowatych rulonów pełnych słodyczy wywodzi się z Niemiec. O początkach tego słodkiego zwyczaju na Śląsku już teraz w naszym programie mikrofon przekazuje Annie Grabińskiej-Szczęśniak, kierowniczce działu etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
17: Tyta na Górnym Śląsku, ale w sumie nie tylko, bo na terenach właśnie, które kiedyś były niemieckie i tylko tam, funkcjonowała jako taki papierowy pojemnik w formie stożka takiego zawijanego i w niej były słodycze. Wzięło się to z tego, że nawet w Niemczech używano takiego określenia Zuckertüte, czyli to były takie właśnie papierowe torebki, do których sypało się cukier. I początkowo dzieci faktycznie otrzymywały na rozpoczęcie pierwszej klasy, w pierwszy dzień szkoły, właśnie takie papierowe torebki wypełnione cukrem. Cukierki pojawiły się zdecydowanie później. Mówi się, że już w XVIII, XIX wieku już o tych papierowych torebkach z cukrem była mowa, wręczanych dzieciom na rozpoczęcie szkoły. Była też taka opowieść, mówiono dzieciom, że w ogóle te papierowe torebki rosły na drzewach, odwrócone w drugą stronę i one się tam powiększały i w momencie, kiedy one już urosły, to znaczy, że należało iść do szkoły. No i oczywiście na Śląsku zwyczaj tyty wręczanej dzieciakom przyjął się, tak jak w całych Niemczech powiedzmy, i były to właśnie kartonowe, takie w formie stożka zawijanego pojemniki wypełnione słodyczami, rodzynkami, co wówczas było rarytasem. Trzeba pamiętać, że nawet początek wieku słodycze nie są jakimś powszechnym towarem, które dzieci miały na co dzień oczywiście, więc to było tak trochę na osłodę zmiany, która w ich życiu następowała. I te tyty początkowo oczywiście osoby biedniejsze wykonywały same w domu i ozdabiały, natomiast można je było również zamówić u różnego rodzaju rzemieślników, w lokalnych sklepikach. Dopiero z czasem w Niemczech zaczęły być wytwarzane przez duże firmy takie tyty i one z czasem oczywiście trafiły również do naszych sklepów. Dzisiaj wiadomo, że są już powszechne we wszystkich supermarketach, natomiast nie zawsze przypominają te pierwsze prawdziwe tyty. Widzimy różnego rodzaju ołówki już wypełniane słodyczami i jakieś wszelkiej maści inne jakieś takie konstrukcje. Natomiast ta tradycyjna zawsze powinna być w formie właśnie takiego zwiniętego rogu. Nawet nie powinna mieć tych kantów, bo chodziło o to, że tak jak papier zwijamy w taki rożek, to on jest po prostu obły i do tego się wsypywało ten cukier. Tak teraz powinny być słodycze. Ona zawsze była wypełniona słodyczami, nigdy nie wypychano dołu. To był moment takich powiedzmy większych kryzysów, czy chociażby z lat 20. czy też czasów powojennych, kiedy o te słodycze było trudniej, więc wypychano bibułą cały spód, a tylko od wierzchu były słodycze. Tyte najczęściej wręczali rodzice, ale bywało też, że chrzestni wręczali mniejsze tyty i z jedną taką tą najbardziej okazałą szło się właśnie do szkoły, od świętym ubranku. Tam były zawsze robione pamiątkowe zdjęcia klasowe z wychowawcą i odrębnie oczywiście jeszcze już samego ucznia z tą tytą, czy też z rodzicami. Na zdjęciach właśnie takich z lat 20., 30. w naszych zbiorach widzimy, że te tyty są bardzo ciężkie, one są duże, czasem wielkości nawet już samego pierwszoklasisty, który taką tytę trzyma. Oczywiście nie wszystkich było stać na te takie najbardziej okazałe tyty, więc te dzieci, które miewały te mniejsze tytki, korzystały z takiej wypożyczonej właśnie jednej wspólnej tyty.
14: O śląskiej tradycji etnograf z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Anna Grabińska-Szczęśniak, a już teraz inny temat. Barbórka na liście UNESCO, a decyzja jeszcze w tym roku. Obchody Barbórki szykują się na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przesłany wniosek o wpisanie Barbórki tradycji górniczych na listę UNESCO doczekał się, jak wiemy, nominacji.
18: Beata Piecha van Schachen, dział historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Zaczęło się od pomysłu, który narodził się w Zabrzu. Ja wtedy pracowałam w Muzeum Górnictwa Węglowego. Narodowego. Tuż po wpisie na rejestr krajowy, czyli na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego elementu Barbórka Górniku Węgla Kamiennego na Górnym Śląsku, pojawił się pomysł, żeby jednak to spróbować wpisać na listę reprezentatywną. Wpis jest niezmiernie ważny, dlatego że my w tej chwili żegnamy się z górnictwem. Ten wniosek powinien zachęcić ludzi, którzy wszystkich nas, którzy mieszkamy na terenach już w tej chwili powoli pogórniczych, poprzemysłowych, z tak ogromnie naznaczonych tą antropopresją górniczą, prawda? Górnictwo to nie tylko wątek gospodarczy, często polityczny, ale także ogromny wątek kulturowy, dzięki któremu ci ludzie tutaj w jakiś sposób pracowali razem. Ja zawsze powtarzam do znudzenia, że każda kopalnia, czy mała, czy duża, czy w średniowieczu, czy obecnie, to jest dzieło zbiorowe. Sama jedna osoba niczego nie ukopie w żaden sposób. I taką ogromną wartością i tego wniosku, i całych tych tradycji, z których ta Barbórka tak naprawdę się narodziła, to jest ta wspólnotowość i ta zależność od siebie, zarówno w pracy, jak i po pracy. No a przecież Barbórka jest niczym innym, jak właśnie celebrowaniem tej wspólnotowości i tego, że jednak się udało kolejnym pokoleniom przepracować w zdrowiu i myślę, że to jest największa wartość. To jest Beata Piecha van Schachen, dział historii Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
14: Na iście królewski strój, w dłoni trzyma palmę męczeństwa lub zwycięstwa, albo też miecz. Malował ją m.in. Rafael. To święta Barbara. Patronuje rybakom, żołnierzom, ale najbardziej kojarzona jest z górnikami. Z racji tego, że od jakichś 20 lat mieszkam na Śląsku, mowy śląskiej się nie nauczyłam i już raczej nie nauczę, bo talentu nie mam, postanowiłam, że chociaż historię gwarków zgłębię i zacznę od kultu świętej Barbary. Już na początku tej drogi okazało się, że nie będzie to takie łatwe. Najpierw pod lupę wzięłam Tarnowskie Góry. Tu długo szukać informacji nie musiałam. Mariusz Jarząbek, urzędnik z ratusza, prywatnie miłośnik historii, swoją teorię ma.
19: W tym mieście, proszę Państwa, jako pierwszym mieście uznano, tak bardzo ogólnie mówię oczywiście, że Święta Barbara będzie jednak patronką górników. Wcześniej nad górnikami piecze sprawowali różni święci, a w Tarnowskich Górach w 1721 roku, bardzo dawno temu, założono najprawdopodobniej pierwsze bractwo jej imienia, a jako, że było to miasto górnicze, możemy domniemywać, że właśnie brano sobie ją wtedy jako patronkę górników, a w 1747 roku bulla papieska potwierdziła rejestrację bractwa Przenajświętszej Barbary. W związku z tym jesteśmy pierwszym miejscem, gdzie oficjalnie Rzym uznał to bractwo i dzięki temu możemy uznać, że to jest moment, kiedy Święta Barbara staje się patronką górników, tylko i wyłącznie ona. W związku z tym Barbórka tak naprawdę wywodzi się z Tarnowskich Gór.
14: I basta. Wszystko to potwierdził mi Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
20: Mocne dowody są na to, dlatego że wydano specjalny modlitewnik w języku polskim w 1747 roku. Właśnie modlitwy do świętej Barbary. Na pewno odbywały się berkwesty w Tarnowskich Górach od momentu odkrycia złóż. Nasza kopalnia jest jedną z pierwszych. Pierwsza maszyna parowa to Tarnowskie Góry. Urząd Górniczy to Tarnowskie Góry. Tu się wszystko zaczęło i nikt nam tego nie odbierze, tak?
14: I rzeczywiście inni nie śmią Tarnowskim Górom palmy pierwszeństwa odbierać.
21: Nigdy nie chcemy rywalizować z naszymi przyjaciółmi z Tarnowskich Gór, bo przecież to my jedziemy na jednym wózku. Oni przepięknie zachowują kulturę przemysłową, która w Tarnowskich Górach, i tutaj nie możemy się tego bać mówić, jest starsza aniżeli na terenie Zabrza, bo tam już w średniowieczu zaczynano górnictwo, co prawda nie węglowe, srebra, rud żelaza, ołowiu, natomiast obiekty tarnogórskie są wyjątkowe, sam fakt, że są na UNESCO. Tak powiem kolokwialnie, nie z zazdrością zerkamy na Tarnowskie Góry, bo też o tym marzymy. Gdzie zrodził się kult świętej Barbary? Tu zachęcam do lektury, bo teorii jest bardzo wiele.
14: Dyplomację słuchać w głosie Konrada Kołakowskiego, to jeszcze raz o kult świętej Barbary pytam członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Jak to było?
20: Ciągamy asas z rękawa. 1721 to jest okres właśnie powstania bractwa, natomiast to jest czas zastoju w górnictwie. Górnicy modlili się o to, żeby w końcu pojawiły się złoża, żeby mogli pracować, i w 21 roku również rozpoczyna się wydobycie prowadzone przez Julianę Henkel z rodu Donesmarków na terenie, gdzie Fryderyk Reden 50 lat później odkrywa złoża rud srebra i uruchamia kopalnię Fryderyk. Było wydobycie i powstaje kult świętej Barbary. Jest namacalny dowód, że te modlitwy zostały spełnione.

0: Śląska, już nie tylko nawet z terenu Polski, ale także z terenu Europy, by wspólnie ocalić tą pamiątkę czasów i to, co przez wieki miało miejsce, czyli oddawanie czci świętej Barbarze, bo jej kult jest wyjątkowy i w wielu miejscach Europy, a przecież takich zagłębi przemysłowych było wiele, jest wiele, ten kult przybierał różne formy. Jest cecha wspólna, czyli oddawanie czci świętej, opiekunce górników, ale już chociażby sposób celebrowania święta świętej Barbary, mundury, nawet jej wyobrażenia są nieco różne. My chcemy zebrać, koordynować te działania, aby wpisać kult świętej Barbary już nie tylko na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, co się stało, ale także, żeby trafiło to na niematerialną listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.
1: Kończąc badanie kultu świętej Barbary w mojej okolicy, nie sposób nie wspomnieć o Barbórce. To górnicze święto obchodzone 4 grudnia, Dniu Świętej Barbary właśnie.
2: To jest karczma piwna. Cieszymy się, bawimy się, konkursy, zabawy.
3: Baloneczka już była?
2: Była 2 razy.
3: To ile ten górnik może wypić?
4: Dużo i dużo.
3: Kobiecie nie zaprasza na taką imprezę.
4: Jest wyjątek.
3: Cały rok się czeka na tą imprezę.
5: Tak, czeka się cały rok.
6: A zrobię! Zrobię!
3: To teraz po łyku.
5: Po łyku.
6: Wydobywą węgiel
1: I tu też małe wtrącenie. Tarnogórscy gwarkowie świętują latem. Tu Barbórka obchodzona jest w połowie lipca, bo tak nakazuje im historia. To gdzie zrodził się kult świętej Barbary? Ocena nie należy do mnie.
7: W programie jeszcze Świerklaniec i rzecz o wielkiej inwestycji za wielkie pieniądze.
8: Życie w mieście.
9: Grzegorz Zadęcki, wójt gminy Świerklaniec. Te środki są rekordowe w skali historii gminy Świerklaniec. To jest, tak jak zostało powiedziane, ponad 90 milionów złotych zawiera cała inwestycja, ponad 60 milionów dofinansowania. To jest całość inwestycji. Dzisiaj jesteśmy świadkami rozpoczęcia inwestycji za 42 miliony złotych rozbudowy oczyszczalni ścieków, która jest jednym z najważniejszych składowych elementów rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Świerklaniec. Przepustowość oczyszczalni ścieków musi być odpowiednia na ilość mieszkańców, więc mamy nadzieję zakończenia tej inwestycji do 2028 roku według harmonogramu firmy wykonawczej. Ilość mieszkańców tak naprawdę wzrasta. Ta demografia tutaj w gminie Świerklaniec się poprawiła tak naprawdę w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Musimy jakby mieć tą przepustowość odpowiednią. I tak naprawdę budowa tej oczyszczalni to był pierwszy element. Teraz jesteśmy w przededniu rozbudowy. 12,5 tysiąca mieszkańców i ciągle rośnie. Tak naprawdę, brzydko mówiąc, jesteśmy beneficjentem jakby demograficznym tych większych miast.
10: Romek Jaskulski, dyrektor zakładu wodociągu i kanalizacji w Świerklańcu. Obiekt będzie rozbudowany praktycznie o kolejne 2 obiekty, o kolejne 2 bioreaktory. Trzeba też zaznaczyć, że istniejąca oczyszczalnia będzie również poddana modernizacji. Będą wymieniane praktycznie wszystkie urządzenia. Będą dostarczone bardzo nowoczesne urządzenia do odwadniania osadu i do napowietrzania bioreaktorów. Są to urządzenia i z Korei, i z Niemiec, z Austrii, także będzie to bardzo, bardzo nowoczesny obiekt. Będziemy się starali w dalszej kolejności o możliwość przeróbki tego dalszego osadu, zagospodarowania go w dalszy sposób, tak żeby te koszty oczyszczania ścieków były jak najniższe. Pomysły nie chciałbym jeszcze zdradzać, ale dzięki tym urządzeniom do odwadniania osadu będzie to w zasadzie półprodukt, z którym będzie można było coś dalej zrobić. Są na to różne dofinansowania, pomysły są różne. Można robić pelety, różne granulaty dla rolników, dla środowiska, więc temat jest na razie otwarty, ale dzięki tej modernizacji to, co dzisiaj jest niemożliwe, wtedy się stanie po tej modernizacji możliwe, na co z niecierpliwością czekam. I to pomoże również obniżyć koszty, generalnie per saldo obniżyć koszty oczyszczania, funkcjonowania obiektu. Woda wypływająca z oczyszczalni to są dalej ścieki. To są dalej ścieki, tylko podczyszczone w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Także one się nie będą nadawać do jakiejś dalszej obróbki i uzdatniania, chociaż takie próby gdzieś na świecie są poczyniane, natomiast finansowo to się nie opłaca. Trzeba pamiętać, że to są dalej ścieki, tylko podczyszczone w sposób zgodny z prawem.
7: Tyle na dziś w programie ze Świerklańca.
8: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
11: Radio Złote Przeboje.
12: Radio Złote Przeboje.

0: Rembiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę.
2: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: złote przeboje. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Być albo nie być.
3: Być! 12 września na Nocy Teatrów GZM. 15 teatrów, 27 spektakli, warsztaty, spotkania z twórcami, koncerty, zabawy, nocne zwiedzanie teatralnych kulis. Do tego promocyjne ceny biletów i bezpłatna komunikacja transport GZM. Pamiętaj, sobota 12 września, Noc Teatrów GZM. Szczegóły na nocteatrówgzm.pl. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub

0: złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje gra dla Was i cieszy Was w sobotni poranek o 8. Zapraszamy na wiadomości.
11: Burze na horyzoncie, synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie, można je podziwiać z bliska. Agnieszka Trojanowska, BIS. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
12: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
13: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
11: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. A amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymyr Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
14: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej, ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
15: Łukasz Wdzieński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
16: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
11: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Rano deszcz na Śląsku i w Małopolsce, po południu popada od strony morza i zagrzmi nawet w Wielkopolsce. Najcieplej we Wrocławiu i Krakowie, 22 stopnie, do 20 w centrum, około 18 stopni nad całym polskim morzem. Także niby ładnie, ale trochę może popadać tu i tam. Natomiast ten deszcz też nam jest potrzebny i przyrodzie również. Z deszczu też się będziemy cieszyć. Kasper Sosnowski, witam pięknie.
18: Radio Złote Przeboje.
10: To taki wstęp do tego, że każda sobota jest dobra.
18: Let's have a celebration by the sea.
10: A w tej godzinie o tym, jak Polacy oszukują

Bangles w Radiu Złote Przeboje. A jak chcecie zakończyć lato z przytupem, czyli Beatą Kozidrak na scenie i pięknymi dźwiękami w oszałamiającej scenerii, no to witamy w konkursie Złoty Bilet na ostatni wieczór lata i zapraszamy na 18 września do Pałacu Zamojskich w Kozłówce, to jest województwo lubelskie. By móc wygrać bilet, należy napisać najpiękniej jak się da. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Na te przemyślenia czeka formularz na złoteprzeboje.pl na naszej stronie. No i dziś przez cały dzień finały zabawy. Jutro też, dlatego na wasze wypowiedzi czekamy do jutrzejszego poranka. I nie dzwonimy, tylko piszemy na stronie złoteprzeboje.pl. Trzymam kciuki, a to Republika.

0: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
2: Jak sobota to...
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Falco w Radiu Złote Przeboje, 8:30 na zegarach. Jest hit na sobotni poranek. Słuchajcie o tym, jak Polacy oszukują system kaucyjny i butelkomaty. Otóż pokazują maszynie dobrą, okaucjowaną puszkę na przykład, a jak automat chce ją zabrać, to podkładają puszki, które w systemie kaucyjnym nie są i pieniążki się naliczają. Także hasło Polak potrafi ciągle jest chyba aktualne. No dobrze, to co ja mam teraz zagrać na tą okoliczność? Nie, to nie będzie piosenka maszyny kaucyjnej. Gram może... O, Laurę Branigan, to trochę spokojniejsze.

0: Być albo nie być. Być! 12 września na Nocy Teatrów GZM. 15 teatrów, 27 spektakli, warsztaty, spotkania z twórcami, koncerty, zabawy, nocne zwiedzanie teatralnych kulis. Do tego promocyjne ceny biletów i bezpłatna komunikacja transport GZM. Pamiętaj, sobota 12 września, Noc Teatrów GZM. Szczegóły na nocteatrówgzm.pl. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. Trzy na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
12: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
13: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl. Regulaminy.
17: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Kwadrans i będzie dziewiąta w Radiu Złote Przeboje Gra i Trąbi, grupa Kombi, która dziś wystąpi za darmo na plenerowym koncercie w Karnicach. I wszyscy się zastanawiają, gdzie to jest. No w zachodniopomorskim. Jak ktoś nas słucha w Koszalinie, Świnoujściu czy Szczecinie, no to ma tak dwa rzuty beretem do Karnic. Ale jak ktoś z Nowego Targu, to proszę się nie martwić, bo na jesieni Kombi będzie grało w dużych polskich miastach i to z dwoma projektami, bo również z trasą Królowie Życia na 50-lecie Skawińskiego i Tkaczyka. Oj, będziemy zapraszać na to wydarzenie. A to już The Pretenders, I Stand By You.

Uwielbiam zespół ABC. W Radiu Złote Przeboje 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o ważnym sportowym wydarzeniu, jak jest mecz Polska-Włochy, to zawsze jest to wielkie święta. Szczegóły Agnieszka przekaże w naszych wiadomościach już za chwilę.

0: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
10: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Expert wyprzedaj.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank

0: mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
4: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska BIS. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
5: Trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
4: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. Polska para prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Maria Buskowa.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Teraz niebo płacze w Trójmieście i w Małopolsce oraz w Rzeszowie. Po południu deszcz i burze od zachodniopomorskiego w głąb kraju. Na termometrach 16 stopni w Koszalinie i w Poznaniu, 20 w Warszawie, 21 w Lublinie, Katowicach, 22 w Rzeszowie i Wrocławiu. Kacper Sosnowski, witam. Zmieniły się przepisy dla kierowców 2 dni temu w ważnej kwestii. Ma być bezpieczniej w teorii. Szczegóły, o co chodzi, za chwilę. To coś ładnego, kojącego dla kierowców. Mamy? Mamy. Abbe mamy. Knowing me, knowing you.

The Carsy Drive w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, kierowcy i ich rodzice, bo zmieniły się przed weekendem przepisy dla osób, które pierwszy raz zdobyły prawko. Te prawo jazdy dostaną teraz na okres próbny. I w tym czasie zero alkoholu w wydychanym powietrzu podczas kontroli drogowej. A kierowcy przed 18 przez pół roku muszą jeździć z kimś starszym, który ma prawko od 5 lat. A jak nowy kierowca przekroczy 12 punktów karnych, no to na jazdę doszkalającą pojedzie. I to wszystko, żeby było bezpieczniej, bo statystycznie w przeliczeniu na 10 tysięcy osób danej populacji to właśnie u tych najmłodszych kierowców wypadków jest najwięcej. Uważamy na drogach i szerokiej drogi.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej Ciebie.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
2: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Au, au, w Radiu Złote Przeboje, czyli Tajfit. Piosenka z 82 roku o lwie, który śpi wieczorem. Ich największy przebój. Ale mieli także jeszcze inny, no trochę mniejszy, Fantasy Island. Może ktoś pamięta? To też zespół Tajfit. Choć brzmi trochę jak ABBA. A jak ktoś będzie miał okazję zobaczyć zdjęcie, jak trio wyglądało w latach 80. i jak wygląda teraz, to śmiało, bo buzie się uśmiechną. W ogóle zaglądanie w stare zdjęcia i przypominanie sobie, jak ktoś wyglądał kiedyś, jest, mam wrażenie, wesołym zajęciem. Teraz sobie zagramy Belinda Carlisle. Popatrzyłem, jak wyglądała w latach 80. No trochę jak Cindy Crawford. A jak wygląda teraz? Też jak Cindy Crawford, tylko 30 lat później.

0: tani weekend w mojej Biedronce.
1: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie ceny.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
9: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już jutro o 19:45 w TVN.
16: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Sabrina w Radiu Złote Przeboje. Pytacie, co teraz robi. No dalej śpiewa o chłopakach na różnych imprezach w całej Europie, gdzie wspominane są lata 80. i 90. Ale uwaga, wydała też nową piosenkę w tym roku. Love in Rio na 58. urodziny. No tak się składa, że mam akurat. Tak brzmi teraz Sabrina. No fajne, ale chyba nie aż tak fajne, jak było kiedyś, prawda? Aha, i na teledysku tym razem już nie jest w basenie, ale na plaży stoi. W każdym razie zbiornik wodny zawsze musi być blisko Sabriny.

Mysłowic w Radiu Złote, przeboje 6 minut i będzie godzina 10, już wszyscy pewnie po śniadaniu. I teraz myślimy, co na obiad dzisiaj. No właśnie, w wiadomościach o tym, że im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. A młodzi, ooo...

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
2: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie. Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10. Tylko sprawdzone wiadomości mamy dla Was w tym momencie.
6: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna

0: Na mapa świata rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
0: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
2: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy, ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
0: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Za chwilę z deszczem względny spokój, ale po południu od strony Koszalina burze zaatakują, dojdą aż do Wielkopolski i centrum. Będzie też padać. W dzień 18 stopni w Szczecinie, tyle też w Białymstoku, 20 w Łodzi, Zielonej Górze, 21 w Kielcach i Gliwicach. Tak sobie myślę, że to jest dobra godzina, aby komuś spróbować wręczyć podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w Kozłówce. Jak zgarnąć złoty bilet na ostatni wieczór lata?
5: Radio Złote Przeboje.
4: Absolutnie trzeba zacząć sprawę od strony złoteprzeboje.pl. Tam są szczegóły. No to słuchajcie uważnie, ci wszyscy, którzy wypełniali w ostatnim czasie formularz, bo może zaraz do kogoś z was zadzwonię.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski
4: i Boniem.

To ja jestem swym najgorszym wrogiem, mówiła Whitney Houston o swoich demonach, uzależnieniach. No i kiedy wydawało się, że z nich się po trosze przynajmniej wyrwała i zagrała w filmie Sparkle w 2012 roku, no to niestety chwilę później świat już ją pożegnał. Tyle o Whitney Houston, a teraz o rozbitych marzeniach. Johnny Hates Jazz. U nich akurat wszystko dobrze, grają sobie do dziś koncerty. I ten największy przebój też tam grają. Shattered Dreams.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
12: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

I to jest ballada w Radiu Złote Przeboje. Mark Cohn już za nami. A za chwilę Jerry Halliwell, która była z Robin Williamsem w latach 90. Znakomicie się razem bawili, ale piosenkarz od niej odszedł, bo jeden z dziennikarzy powiedział mu, że te wszystkie lokalizacje, gdzie się pojawiają, to sprzedaje fotoreporterom właśnie Jerry. No i Robi, którego paparazzi wtedy przytłaczali, dał się nabrać, uwierzył mu i ten kontakt się urwał. Ale napisał potem dla Jerry wspaniałą piosenkę Eternity. No fantastyczny to był przebój. Nie wiedziałem, że to było dla Jerry. Zazdroszczę w takim razie. I gram Jerry Halliwell, radosną It's Raining Men. Aha, a Robbie Williams i Jerry w tym momencie żyją w zgodzie.

0: biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło ekstra koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: dzieci w Radiu Złote Przeboje, a teraz wręczymy komuś
1: złoty bilet na ostatni wieczór lata.
2: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, Kacper Sosnowski, Radio Złote Przeboje. Czy do Katarzyny się dodzwoniłem?
2: Tak.
0: Katarzyna spała?
2: Już po śniadaniu.
0: Czy Katarzyna wie, dlaczego ja dzwonię?
2: Prawie konkursu związanego z panią Beatą Koźdrek,
0: mam taki pomysł, żeby ci wręczyć złoty bilet na ostatni wieczór tego lata.
2: Super.
0: W związku z tym, co ładnie napisałaś. Słuchaj, ja przeczytam, jak ładnie napisałaś w tym formularzu, okay. Dlaczego to ty miałabyś jechać na ten koncert Beaty, a ty ostatnie zdanie w tym komentarzu opowiesz. Uważaj. Oczywiście wymarzonym sposobem byłby koncert w otoczeniu róż, przy miłych dźwiękach głosu pani Beaty i z herbatą w ręku podaną przez Stefcie. No ale...
2: Z herbaty mogę zrezygnować.
0: Okej, słuchaj. Herbatę zostawiam tobie, a ode mnie masz podwójne zaproszenie na koncert Beaty.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Od razu lepszy poranek, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
0: To jeszcze jakiś okrzyk radości poproszę.
2: Jupi!
0: Może być jupi.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Reklama.
13: Jeszcze kilka sekund i będzie 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
14: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
15: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc no cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
14: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczyć.

0: zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
1: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
0: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asza.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Nad morzem dziś chłodniej do 18 stopni, w centrum do 20, na południu kraju do 21-22. Ale jak po południu deszcze i burze przyjdą od strony Szczecina i Gdańska aż Łódź, no to się chłodniej zrobi.

Freddie Mercury dziś, 5 września, obchodziłby 80. urodziny. No i trochę się dzieje w związku z tym faktem. O tym na pewno opowiem. Radio Złote Przeboje. To też Queen wypadałoby chyba zagrać. Dzisiaj da się załatwić. Kasper Sosnowski, witam, ale 11. Zaczynamy od Mafii. Imię deszczu.

Brotherhood of Men w Radiu Złote Przeboje. Save your kisses for me. Miałem kolegę, który miał tę piosenkę w telefonie ustawioną, jak dzwoniła jego żona. To wybrzmiewało. Zachowaj dla mnie swoje pocałunki. No słuszna koncepcja, gdy się jest parą, prawda? Poza tym wpada w ucho ta melodia, a w 76 roku tak wszystkim wpadła, że Eurowizję wygrała. A to już ostatni dzwonek na pobudkę, jak ktoś jeszcze w łóżku leży i się przekręca o 11.10 z lewego na prawy bok. Spiller i Sophie Ellis Bextor, Groove Jet. Ale oczywiście, że dobrze w sobotę się wyspać, oczywiście.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie 2. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. A co tam się będzie u Marzeny Rogalskiej działo, bo wraca weekend jak marzenie. Dziś z aktorką Hanną Śleszyńską.
1: Naucz mnie śledzikowania. A ty przecież umiesz. Normalnie mów to. Ale jak? No normalnie tak.
2: Że się spotkamy w Radiu Złote Przeboje?
1: Spotkamy się w Radiu Złote Przeboje. Złote Przeboje.
2: A, złote, takie L.
1: Złote Przeboje.
2: Tak. A z Hanką czy z Hanką?
1: A ja nie wiem.
2: Z Hanką.
1: Z Hanką się spotkamy.
2: Z Hanką Śleszyńską się spotkamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: No tak, zapraszamy. I co ja teraz, tak muszę muzykę zapowiadać? Spróbuję. Ricky Astley, Never Gonna Give You Up w Radiu Złote Przeboje. A weekend jak marzenie? Południe.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
7: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
8: Jest taki model Toyoty, który pokochali Polki i Polacy. To Yaris Cross. Teraz poznaj go w nowej odsłonie podczas dni otwartych od 7 do 12 września w salonach Toyota Czajka. Możesz go mieć za jedyne 724 zł netto miesięcznie, a do zamówienia otrzymasz 2000 zł na akcesoria. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie w salonach w Bytomiu i w Chorzowie przy DTS-ce.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
16: Kochanie, teraz jest idealnie.
15: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
17: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
0: Reklama.
1: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

USA for Africa w Radiu Złote Przeboje w grupie wykonujących piosenkę 45 amerykańskich artystów. Nie było oczywiście Freddiego Mercury'ego, bo on jest Anglikiem. Freddy dziś obchodziłby 80. urodziny. Z tej okazji na schodach, znanych jako schody hiszpańskie, przy stadionie Wembley w Londynie odsłonięto specjalny mural przedstawiający wokalistę. Malowidło pozostanie tam do końca roku, jak ktoś by chciał zobaczyć. A dziś wieczorem urodzinowa impreza Freddiego w szwajcarskim Montreux. Więcej o tej imprezie u nas na pewno jutro. Queen gram za chwilę coś fajnego wybiorę. A może już marzenie Rogalskiej zostawię, a to Kylie Minogue.

0: Radio Złote Przeboje kończy, a w naszych wiadomościach o 12 będziemy ostrzegać. Przed burzami, przed pogodą i przed tym wszystkim, co w związku z tym może się wydarzyć. A Straż Pożarna pracy ma bardzo dużo. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek, a za chwilę tu Marzena Rogalska i Hanna Śleszyńska.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złoty Przeboj.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
5: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
5: Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach. Dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
7: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
6: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki.

0: pieszy i są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. Dwie osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20 najcieplej, na południu w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.
2: Twój weekend jak marzenie? To jaki weekend w trzech słowach? Spotkanie takie rodzinne z obiadem, z deserem, z ciastem, duży rozgardiasz. Nie praca.
3: No to jak to się dobrze złożyło? No to Hanna Śleszyńska z nami do godziny 15. Będzie obiad, będzie deser, będzie kompot, będzie rozgardiasz.
2: Dobrze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Chciałabym mieć, Haniu Śleszyńska, doprecyzowaną jedną rzecz. Niejaka Wolszczak nam zdradziła, że znalazła się razem z tobą w czołówce najżyczliwszych kobiet i że z tobą nie da się nikomu obrobić tyłka.
2: Wiesz, obrabianie tyłka to jest jakby takie zajęcie dodatkowe. W tym środowisku chyba się nie da bez tego, no bo tak, a co tam kto zrobił, czy co, to są zawsze takie ploteczki. Dziękuję bardzo Grażynce Wolszczak, że tak mi robi takie PR.
1: U was to rodzinne, że wszyscy są tacy życzliwi? Czy życie cię tego nauczyło, że nie warto w ogóle tracić energii na to, żeby być dla ludzkości niemiłym?
2: Ja nie wiem, ja się tak nie zastanawiałam nad tym, skąd to się bierze. Zawsze się tym kierowałam, że chciałabym traktować innych tak, jak bym sama chciała być traktowana. Więc jeśli mogę być życzliwa, to się staram być, ale zdarza się, że ktoś tego nie chce albo wręcz się nie da, no to wtedy omijam łukiem. Nie boksuję się, chociaż jestem baranem, powinnam niby...
1: Ja też jestem baranem.
2: No to wiesz, czasami człowiek jest uparty, boksuje się, no to się boksuje no, z najbliższymi. Ten ideał nie jest taki, wiesz, jak ty byś chciała to widzieć, że to taka jestem już zupełnie ho, ho, ho, z koroną i z aureolą. Nie, nie, nie.
1: Tak, tak, tak. No dobrze, to zagramy i sobie jeszcze porozmawiamy oczywiście. Czas na Madonnę. Jump.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, po co ty, my się tak zaharowujemy?
2: No właśnie.
1: Wytłumacz mi.
2: Póki co jednak jeszcze cały czas praca mi sprawia radość. Wiesz, to jest tak zbawienie i przekleństwo. Z jednej strony myślisz, cholera, czy ja muszę tyle grać? A z drugiej strony wychodzisz po spektaklu, myślisz, Boże, jak to fajnie, że ludzie wstają, biją brawo. Bo ja wierzę w to, że pójście na koncert czy do teatru nas jakoś uratuje.
1: Absolutnie się zgadzam. Wracamy za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Ceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert dalej masz.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniu, Hanna Śleszyńska. Mój serdeczny kolega powiedział mi, że w Skandynawii przepisuje się sztukę na receptę, bo to jest pokarm dla duszy. Jakkolwiek tak, by to górnolotnie tak. brzmiało, to jest i to nas
2: ocala. I znowu to jest tak, że trzeba się chyba znowu nauczyć. Pamiętam, jak pojechaliśmy do Barcelony, to już było tam kilkanaście lat temu, i ja wszystko chciałam, żebyśmy zobaczyli i to, i to, i to. I to znowu, żeby nie popadać w szaleństwo. Lepiej zobaczyć dwie, trzy rzeczy, spokojnie to tak
1: przepuścić przez siebie.
2: I tak. z tego więcej wynieść, bo nie da się wszystkiego zobaczyć.
1: Na górę swojej listy tej dać te rzeczy, które naprawdę nas interesują, a nie po to, żeby wiesz.
2: I znowu tak, się. Lepiej.
1: Ja, mniej kiedyś, mniej gdybyś, znaczy więcej.
2: Gdybyś ty mi kiedyś powiedziała, że ja się będę relaksować, na przykład gotując coś, dla mnie jest ogromną przyjemnością. Patrzę, gdzie nie gram, o, zrobię obiad i zaproszę mamę, to wiadomo, synów z rodzinami i takie rzeczy są bezcenne.
1: I gdybym ja ci powiedziała, że to ci będzie cieszyć, to byś się popukała w głowie,
2: nie? To ja bym pomyślała, się, kobieto, co ty mi mówisz?
1: Ja przy garach ale... szczęśliwa? Ja przy garach równa się szczęśliwa Hania?
2: Wierzę sobie, wiesz, kroję tam coś, smażę, dodaję i to mnie relaksuje, bo ja się na tym skupiam.
1: Skupmy się teraz na muzyce. Lady Punk, na co komu dziś? A my z Hanią Śleszyńską wracamy za chwilę.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszyńska, co ci dała dojrzałość, a czego nie miałaś jako 30-40-latka?
2: Ja lubię określenie Krzesimira Dębskiego, który powiedział, że młodym być to jest łatwo. To żadna sztuka być młodym. Sztuka być dojrzałym.
1: Więcej o tym opowiemy już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
0: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
10: Ślub w stylu etno? To nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
11: Jak sobota to...
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. 1 sztuka plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
17: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy do tematu dojrzałość. Haniuś Leszczyńska, no jak ty się w tej dojrzałości umościłaś?
2: Teraz najważniejsze chyba zadanie w moim wieku to jest, jak zachować pogodę, pogodę ducha i optymizm, bo będzie coraz trudniej pewnie, a już trzeba pogodzić się z tym, co się dzieje, przede wszystkim z odchodzeniem przyjaciół, bliskich osób. Zaczyna ci się jakoś kurczyć czas, myślisz, że kiedyś się mówi, kiedyś to zrobię, kiedyś tam pojadę, kiedy to ma być. W każdym razie zachowywać jednak optymizm i pogodę ducha, nie zamartwiać się, bo to nie o to chodzi, bo być może będzie coraz trudniej, a jednak trzeba znaleźć w tę siłę, więc nie skupiać się na rzeczach niedobrych, złych, żeby mieć jednak tę energię, siłę, bo jeżeli grasz, wchodzisz na scenę, szczególnie w komedii, to czym masz się dzielić? Radością i takim
3: której
2: jakimś...
3: nie masz w
2: jak
3: środku?
2: Nie masz?
3: No tak.
2: A zdarza się, że nie masz.
1: Ależ oczywiście, każdemu się zdarza. Ale wiesz co? Ja się teraz podzielę z tobą i ze słuchaczami wspaniałym utworem. Kasia Kowalska, Nobody.

0: Ręki to Allegro. One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Super Benek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
1: Generowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
2: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Reklama.
5: Jest 13. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyty wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
7: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
6: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
7: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
6: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie, więcej o tym Błażej Kulesza.
8: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
9: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
8: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
9: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
8: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
6: Pojedynek Polek o 18:00. Wcześniej o 15:00 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: No i cieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni, najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18 w centrum, do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.

0: Hanna Śleszyńska z nami. To jest Weekend jak marzenie. Jeszcze zostały nam 2 godziny. Haniu, ja wiem, że to jest taka żenująca prośba. Gdybyś tak się przywitała z ludźmi jako Jadzia, za którą cię naród polski kocha.
1: No witajcie wszyscy, tu Jadzia i pierogów dziś nie robiłam, ale witam serdecznie, czym chata bogata.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, przez wiele lat zatrudniano cię do ról charakterystycznych. Czy nadal je lubisz?
2: To mi sprawiało jakąś tam frajdę, bo to takie było kolorowe. Zresztą przez wiele lat grałam Jadzie w Rodzinie Zastępczej i ona się składała z pewnego rodzaju tego ubioru, że to musiał być skarpetki do kapci, że... Ale dopiero jak zakładałam taką perukę, która była jeszcze z PRL-u i Monika, która była tam charakteryzatorką i mówiła, ta peruka już się nie nadaje. Taki rupie, trzeba ją wyrzucić. Ja mówię, brońcie, Panie Boże. Ja mówię, jak wyrzucisz tę perukę, nie ma Jadzi. No przecież ja mówię, jak ty to zrobisz potem, taką fryzurę? To jest cała Jadzia. Przecież dopiero jak się ubierałam, oczy namalowane na zielono, takim jakimś pastelem też, jak to były kiedyś Celia, trzy
1: tak,
2: kolory.
1: Tak.
2: I namalowane te oczy i ta peruka dopełniona i dopiero ja się wystawałam już i czułam, że jestem Jadzią. I kiedyś leciałam do domu, więc tam spod peruki to te włosy takie tego, ale ten cień na oczach. I tak jeszcze musiałam zatankować na stacji benzynowej i pan, który tam mówi, życzę miłej zabawy, że ja się wyrychtam do jakaś sobota czy piątek.

0: Haniu Śleszyńska, nie wypuszczę cię ze studia, dopóki nie opowiesz anegdoty o tym, jak twój syn Kuba chciał udowodnić koledze, że Jadzia, twoja postać, to jego mama.
1: Spotkaliśmy kolegę w jakiejś galerii handlowej i Kuba tak chciał, i ten kolega tak zajarzył, że to twoja mama gra w tym serialu. Tak! Mama gra, ty Jadzie. Mamo, no powiedz tak, jak ta Jadzia, no powiedz, żeby udowodnić koledze, że to na pewno jestem ja. No i ja taki, to ludzie przechodzą. Tak, ale mówię, Kuba, przestań. Nie, no mamo, a no ty... też spokój, daj, to co, ty będziesz Kuba.
2: Nie, ale uwierzył.
1: No i uwierzył, tak.
3: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Reklama. Weekend jak marzenie.
6: Oh yeah.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska. Boże, tak się wystraszyłam, że ja nie powiedziałam, że Hanka to jest ta słynna siostra Basen. Czy ludzie jeszcze pamiętają siostrę Basen?
2: No oczywiście. Ja się zawsze witałam. Siostra Basen niedaleko aparatu. I dużo minęło czasu. Daleko od noszy nie ma. Po prostu nie można obejrzeć. Ale stoję po kawę w jakiejś tam sieciówce i taki młody facet, ale brodaty, no już taki, prawda,
3: rozpoznał się.
2: I nagle tak popatrzył, siostra Basen? Ja mówię, no tak, zgadza się, ale pan pamięta? Pan jest za młody. On mówi, nie, ja oglądałem z babcią, siedziałem na nocniku, oglądałem z babcią, nie zawsze wszystko rozumiałem, ale...
1: No widzisz, Hanka.
2: Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Po takim moim recitalu podszedł facet i mówi tak: proszę pani, czy w piosence w kabarecie Orgii Lipińskiej, czy w piosence Servus Madonna, czy pani śpiewa w chórkach? Ja o nie miałam. Po pierwsze, pierwszy raz ktoś mi takie zadał pytanie a propos właśnie Servus Madonna. Wojtek Pokora śpiewał tę piosenkę i mi tam przyjrzał. Ja mówię, chyba tak, ale wie pan, jest pan pierwszą osobą, która o coś takiego pyta. A mówię, proszę pani, ja byłem mały, miałam chyba 10 lat, oglądałem wszystkie kabarety. Siostra była na mnie wściekła, że się nie chciałem z nią bawić. Ja po prostu przez te pierwsze tam 2 lata to nie przypuściłem żadnej piosenki, wszystko pamiętałem. Ale jak wychodziłem na podwórko, to nie miałem o czym rozmawiać z rówieśnikami. Nie rozumieli mnie. I to mnie tak zruszyło, że oglądam kabarety, ale nie miałem porozumienia z rówieśnikami.
1: Bardzo ci dziękuję za te pyszne anegdotki. Odpłacę się dobrą muzyką. Status quo in the army now.

0: Kaniu Śleszyńska. Ilekroć się spotykamy, tylekroć rozmawiamy o tym, że chciałybyśmy mniej pracować i troszkę nam to nie wychodzi, prawda? Czy u ciebie nadal jest taki stan?
1: Zresztą wiesz, jak my się tak czasem spieramy z Wiązkiem Gąsowskim, z Gąsem, to on mówi, ile ty masz tych sztuk? Jeszcze mało ci?
2: Ale, ja mówię, ale Gąs, no jestem aktorką, ja chcę grać, no jestem tego.
1: A nie masz ochoty odpocząć? Ile masz tam wolnego? Jeden dzień? No ja mówię, ale wiesz, ja w jeden dzień tak szybko odpoczywam.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
22: Aflofarm.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniuś Leszyńska, zahaczyłam cię o te twoje role komiczne, charakterystyczne, ale jednak w teatrze dostajesz więcej ról dramatycznych, prawda?
2: Nawet nie tyle, że dramatycznych, ale zupełnie inne.
1: Tak,
2: oczywiście inne.
1: Czy to ci jakoś dopełnia ciebie jako aktorkę, że nie jest to tylko właśnie komediowość, chociaż żeby kogoś umieć rozśmieszyć, no to uważam, że to jest wielka
2: sztuka. Ja kocham komedię. Kocham komedię, bo to jest wielki przywilej grać w komediach. Najbardziej lubię takie sztuki, które coś tam w ludziach poruszają. Taki temat, który gdzieś czasem komuś tam łezka może polecieć, bo dotyka to każdego, a jednocześnie ten komiks sytuacyjny i taki to z
1: jest
2: życia
1: tak jest tak gorzko, nie?
2: Wspaniale to tak pokazać, bo przecież wszyscy to widzimy na co dzień. Nie trzeba być aktorem, żeby to widzieć w życiu, w sytuacjach czasem smutnych, komiczne sytuacje.
1: Ale
2: to jest najwspanialsze, co może
1: bezwzględnie,
2: prawda? Nawet tak, na pogrzebie, nawet na te, to są sytuacje, które łapiemy, mówimy, Boże, kochany.
1: W pełni się zgadzam, Haniu, a to jest sytuacja, w której zagram dla ciebie i dla słuchaczy Baim. Myśli i słowa, cudne numer.

0: Z grilla numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż by spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
1: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: Travisto Fast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Reklama. Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym. Głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskim. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
6: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę. Poza tym czuje się dobrze, jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
5: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, mogą wystąpić.

Wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20, natomiast najcieplej jest na krańcach południowych do 23 stopni nawet.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie razem z Hanią Śleszyńską, na którą polowałam wiele miesięcy, aż wreszcie upolowałam. No bo Hanka to jest taka artystka, która wiecznie jest w pracy.
2: Śmieją się ze mnie, że ty będziesz jak Świeklińska. Będą cię wnosić na scenę, będziesz siedziała, jeszcze będziesz grała.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Dwie ważne kwestie mam do mojej gościni, Hanny Śleszyńskiej. Haniu, po pierwsze, czy łatwo cię zgotować, rozśmieszyć na scenie? I drugie, czy oswoiłaś ego swoich kolegów z tercetu, czyli kwartetu? Ego Gąsowskiego i Rozmusa.
2: Tercet, 33 lata, istniejemy. To jest już taki kolejny kosmos, że czujesz się tak dobrze z nimi. Mimo, że czasem możemy tam się po coś... Czuł, że Gąsuś za długo gada na scenie, to my już zaraz i mówimy, o co dzisiaj tak krótko? O co dzisiaj tak krótko gadał? I tak, to jest taki rodzaj porozumienia. Jak śpiewamy nieraz na finał taką piosenkę Oda do publiczności Marcina Sosnowskiego, do widza, że właśnie najważniejszy jest widz w teatrze. I sobie przypominam, że śpiewaliśmy to te 30 lat temu. W innym momencie życia, w innym tym, tyle się wydarzyło, że tak jakby cały czas jeszcze możemy zaśpiewać tę piosenkę, ale jesteśmy już inni. I to jest takie...
3: Konkret to
2: wiesz,
3: jest.
2: Wiesz, to, tak. Że trwamy jakoś. No jest takie poczucie takiego... No i wzruszenia i docenienia tego.
1: Czy chłopaki cię nadal śmieszą?
2: No pewnie.
1: I tego się trzymajmy, droga Haniu. Czas na muzykę. Robert Gawliński tutaj wjeżdża z pięknym utworem o sobie samym.

0: Hanna Śleszyńska, wiesz, Haniusz, że ty i Piotrek i wszystkie przyległości jesteście dla mnie wzorem patchworkowej rodziny.
1: No tak, musiało troszeczkę minąć czasu. Tego czasu, kiedy człowiek jest rozżalony. Ja nawet miałam ochotę zerwać wszystko to, gdzie gram z gąsem. Nie zrobiłam tego, chociaż było na początku ciężko.
0: Więcej już za chwilę. Bądźcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: one wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku. Mimo że rozstania nie są miłe, jak ty to robisz? Jak...
2: No to nie ja robię, to nie ja jedyna robię, bo ja, wiesz, ja nie jestem taka, tak jak mówię, troszkę idealizujesz tutaj mnie, ale to była nasza wspólna decyzja. Więc to nie było, że gąs sobie poszedł do kogoś. No to wtedy nie jest tak łatwo. Więc dlatego to po pierwsze jest łatwiej. Po drugie, nas strasznie dużo życzyło. Mnóstwo przyjaciół, wspólne granie, rodzina, rodzice gąsa, czy moi. Wszyscy byliśmy tacy zżyci. Zawsze słyszałam od rodziców, że zawsze będziesz dla nas ważna, bliska i kochana i tak dalej. To jest też takie miłe.
1: Znaczy, tu się potem złożyła jak, mądrość wielu ludzi.
2: I ja potem się związałam właśnie z Jackiem Gąs, z Anią Głogowską i wszyscy dokładali tylko do tego grona kolejną wartość i my jesteśmy taką drużyną.
1: Ale pamiętam, jak w Świnoujściu opowiadałeś, że gdzieś przyjechaliście na wypoczynek gdzieś. I tak po prostu gąs, tu Śleszyńska, tu Głogowska, jedno dziecko.
2: Tak, na narty.
1: I jakaś babka w hotelu i państwo...
2: Facet, tak, Włoch. Bo i gąs taki dumny. Mówi, to jest moja pierwsza partnerka i syn, a to druga i córka. I on tak, że on tak z tymi żonami jak taki... I że on za to wszystko płaci, że on wszystko... Te... Najważniejsza sprawa, że my naprawdę się przyjaźnimy wszyscy.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku.

Ja tutaj z dobrą nowiną. Przypominam wam, że jeżeli jesteście bardzo zajęci i wydaje wam się, że spotkanie z cudowną Hanią Śleszyńską was ominie, to pamiętajcie o tym, że możecie nas słuchać wszędzie, absolutnie wszędzie, dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie sobie ściągnąć na swoje smartfony.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta pianek, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl. Regulaminy.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
14: Kochanie, teraz jest idealnie.
13: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
15: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
19: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszczyńska, jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość?
2: Mam taki czas, kiedy właśnie trochę tak się opiekuję mamą i tak to, ten czas dzielę między dwa domy, trochę z mamą przemieszkuję, trochę tam u siebie i tak. I naprawdę te proste, najprostsze rzeczy.
1: Spacer z mamą.
2: I takie, że rano wypijam mój kawy, zanim mamę obudzę na przykład i tak sobie, wiesz, patrzę w okno z tym łykiem kawy i tak mówię, dobrze, że mamo, jest wszystko okej, okay, że ten, że tarwią obudzę, nas jest smacznie śpi. W tej chwili taki mam czas, że się takimi małymi kroczkami poruszam, zadowalają mnie takie małe rzeczy, cieszy mnie takie właśnie, o, to sobie zjemy ciasteczko, kawkę chcesz? Ja jestem z tego szczęśliwa. Ja się na tym skupiam, to, że właśnie jest ta rodzina, to też jest cud, w kategorii cudu, że naprawdę w tym zawodzie się udało.
1: I ja się razem z tobą cieszę, Haneczko kochana. I zagram pięknie, zagram wyjątkowo zimny maj.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Tobie, Haniu, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I miłość wyznaję ci w imieniu narodu polskiego. Patrz, już z grubej rury pojechałam. Miłość Hance Śleszyńskiej w imieniu narodu polskiego wyznaję.
2: A wam, kochani, przypominam, że cała nasza rozmowa w formie podcastu na YouTubie tuż po 15. Wpadajcie. Do usłyszenia za tydzień. Marzena Rogalska, pa, pa.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Autopromocja.
5: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
4: Autopromocja.

0: 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Być albo nie być.
0: Być!
1: 12 września na Nocy Teatrów GZM. 15 teatrów, 27 spektakli, warsztaty, spotkania z twórcami, koncerty, zabawy, nocne zwiedzanie teatralnych kulis. Do tego promocyjne ceny biletów i bezpłatna komunikacja transport GZM. Pamiętaj, sobota 12 września, Noc Teatrów GZM. Szczegóły na nocteatrówgzm.pl. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza. Reklama.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
4: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
5: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
4: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
3: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz Debel, Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, najcieplej w Rzeszowie 24. Trzy minuty po godzinie 15:00 pora rozpocząć przyjemną część weekendu, czyli sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a już za kilka minut zaczniemy naszą nową weekendową zabawę, kawałek po kawałku szczegóły.

0: pierwszej płyty zespołu Dżem, czerwony jak cegła w radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą nową sobotnią zabawę Kawałek po kawałku, w której to musicie rozszyfrować przebój, który pokroiłem wam jak urodzinowy tort na 3 kawałki. Pierwszy kawałek będzie trwał 2 sekundy, po 16 pojawi się 4-sekundowy, a po godzinie 17 pojawi się 6-sekundowy kawałek, fragment tego złotego przeboju. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić po 224430. No i powiedzieć mi, co to za piosenka została dzisiaj okrojona, czy też pokrojona na kawałki, a do wygrania butelka termiczna i nasz cudowny fioletowy kubek. 224430, ten numer na pewno wam się przyda. No a teraz skupienie pełne, bo zagram wam 2-sekundowy kawałek złotego przeboju. No właśnie, co to za numer? Jeśli nie wystarczy wam taki fragment, to czekajcie na kolejny, który pojawi się za godzinę.

0: reklama.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

Głęboki, pulsujący bas w niektórych piosenkach tego zespołu sprawiał, że masowo pękały fabryczne głośniki w samochodach Labusz. W Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie za 29 minut. Będzie czwarta to teraz piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w waszych żyłach krew będzie płynąć zdecydowanie szybciej. No i to jest taki numer, który naładuje was także tą pozytywną energią, bo może zmęczyliście się po sobotnich zakupach w centrach handlowych. To już teraz One Way Ticket.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Być albo nie być. Być! 12 września na Nocy Teatrów GZM. 15 teatrów, 27 spektakli, warsztaty, spotkania z twórcami, koncerty, zabawy, nocne zwiedzanie teatralnych kulis. Do tego promocyjne ceny biletów i bezpłatna komunikacja transport GZM. Pamiętaj, sobota 12 września, Noc Teatrów GZM. Szczegóły na nocteatrówgzm.pl. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: Ślub w stylu etno to nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
18: O Boże, co wyście tu zrobili?
19: Czy możemy zwolnić go?
20: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
19: Michel, ty jesteś już mój asystent.
17: Masterchef, już jutro o 19:45 w TVN. Reklama.

zaczynała karierę jako perkusistka w punkowym zespole, no ale po latach stwierdziła jednak, że woli bardziej delikatniejsze dźwięki. To Belinda Carlisle w radiu Złote Przeboje. To już prawie za 9 minut będzie 16, a to teraz pora na gwiazdę, która do dziś jest zafascynowana kulturą francuską. Nazywa się Reni Jusis, Kiedyś Cię Znajdę, no i tak już szuka od 24 lat.

zapachniało kardamonami, orientalnymi zapachami. To Sting i Chad Mami w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekendowe, sobotnie popołudnie. A do tych największych kawałków lat 80. i 90. obiecuję wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.00.

Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa.

0: które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: Reklama.
3: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: SMS-y z ostrzeżeniami do Polaków po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 41 lat i wciąż w piłkarskiej formie Luka Modrić podjął ważną decyzję. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Obecnie zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Rosjanie mimo apelu Kijowa nie zaprzestali jednak ataków, co może utrudniać rozmowy pokojowe, jakie w ten weekend prowadzi amerykańska delegacja. Aktualnie wysłannicy Donalda Trumpa są w Moskwie i mają się spotkać z Władimirem Putinem. Jutro mają się udać do Kijowa. Więcej informacji w tym temacie Błażej Kulesza.
5: Ukraina wciąż jest pod ostrzałem Rosji, mimo że prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o wstrzymanie ataków w związku z wizytą Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Dbamy o nich, a nie o Rosję. Nie będzie żadnych nalotów z naszej strony, a Rosja powinna wzajemnie zapewnić wstrzymanie swoich nalotów tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pokojowych rozmów. Kreml podał, że prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, ale te deklaracje mają się nijak do rzeczywistości.
4: Mieszkańcy Kijowa dziś już 5 razy słyszeli alarm przeciwlotniczy i za każdym razem byli wzywani do natychmiastowego udania się do schronów. 53 pasażerów podróżowało polskim autokarem, który miał wypadek na Węgrzech na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd w nocy zderzył się z owcą, gdy kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas w autokar uderzyła węgierska ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
6: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
4: To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Wówczas zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Chorwacki piłkarz Luka Modrić zostaje w reprezentacji. Sportowiec za 4 dni skończy 41 lat, ale nie odwiesza korków na kołek. Wciąż gra w AC Milan, a jesienią w chorwackich barwach zagra mecze Ligi Narodów.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
7: Pogoda.
3: Do końca dnia na północy kraju proszę spodziewać się jeszcze przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry o 17 pokazywały 24 stopnie.
8: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: 3 minuty po godzinie 17:00 zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut finał naszej sobotniej zabawy, czyli kawałek po kawałku do kogoś z Was trafi nasza cudowna butelka termiczna i do tego jeszcze dorzucamy fioletowy kubek, żeby kawa z samego rana smakowała wyśmienicie. A już teraz na dobry początek Lady Punk i Tacy Sami.

0: Zanim stała się milionerką, przyleciała do Nowego Jorku zaledwie 35 dolarami w kieszeni. Madonna, The Power of Goodbye w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, a na zegarach 11 minut po 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: Nasza nowa sobotnia zabawa, kawałek po kawałku. Biorę jeden ze złotych numerów, tnę go na trzy różnej długości kawałków. No i prezentuję wam co godzinę, co dłuższy kawałek. Po 15 zawsze dwusekundowy, po 16 czterosekundowy. No i po 17 pojawia się teraz, już za moment, ten sześciosekundowy fragment. Jeśli rozszyfrujecie, jaka to piosenka i kto ją śpiewa, no to do wygrania będzie butelka termiczna i fioletowy kubek. Zatem słuchamy tego sześciosekundowego dźwięku. I jak znam życie, teraz już wszystko będzie jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która już teraz dodzwoni się pod ten numer i poda prawidłową odpowiedź, otrzymuje butelkę termiczną i fioletowy kubek. 22, 4, 4 i 3, 0.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Tutaj szybko! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: O. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19:45 w TVN.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
17: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
22: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
23: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
24: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
23: Polecam Michel Moron.
24: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
25: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
26: Duży jasna maksa.
25: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
0: Reklama.

0: w młodości był gangsterem, trafił do więzienia i tam podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie o 180 stopni. Barry White w sobotnie, późne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje za 29 minut będzie 18.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, pora na finał naszej nowej sobotniej zabawy. Kawałek po kawałku. W każdą sobotę biorę na tapetę jeden numer, złoty przebój z lat 80. i 90. Tnę go na trzy różne kawałki. Pierwszy kawałek trwa 2 sekundy, kolejny 4. No i ten po 17, który się pojawił, trwa sekund 6. Po drugiej stronie telefonu jest Jacek, który jako pierwszy zadzwonił się do nas pod 224430. Dzień dobry, Jacku.
2: Cześć, witam.
0: Jacek jest kierowcą autobusu. Pasażerów dużo masz na pokładzie?
2: Nie, dzisiaj nie za wiele.
0: Nie za wiele przy sobocie, rozumiem. Jacek, no byłeś pierwszy, odpowiedziałeś na prawidłowo na naszą zagadkę, czyli na kawałek po kawałku. To jeszcze raz chciałbym, żebyśmy usłyszeli ten najdłuższy 6-sekundowy fragment. Posłuchajmy go raz jeszcze wspólnie. Właśnie po tym 6-sekundowym kawałku zadzwonił Jacek i powiedział, że to jest jaki przebój?
2: Hathaway, What is Love.
0: No oczywiście, że tak. Jacek, znakomita wiedza muzyczna z lat 80. i 90. Butelka termiczna i fioletowy kubek nasz radiowy jest już twój. Czego ci życzyć? Chyba szerokiej drogi i fantastycznych pasażerów na pokładzie, co?
2: Super, dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo, życzę ci w takim razie szerokości i spokojnego podróżowania z pasażerami. No a kolejna zabawa powróci jak bumerang już za tydzień, parę minut po godzinie 15. Dzisiaj było łatwo, bo to premierowy odcinek naszej zabawy kawałek po kawałku. Za tydzień będzie trochę pod górę, ale spokojnie będę wam podpowiadał. Zatem bądźcie z nami.

0: słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Ślub w stylu etno? To nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. Wygenerowano z AI.

0: Holenderska rodzinna formacja założona przez dwóch braci bliźniaków i ich mega kawałek, który do dziś sprawia, że powracają te cudowne wspomnienia z lat 80. Numero uno i Tora Tora Tora w radiu Złote Przeboje. A w studiu już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry wieczór, obecny.
0: Jakie niespodzianki szykujesz po 18? Przyznaj się tutaj.
1: No przede wszystkim poznacie od kuchni, od samego początku, od dziecięskości, jak to kiedyś usłyszałem piękne takie słowo mi Wojciech Waglewski powiedział i zdradził. Życiorys Phila Collinsa, człowiek, który miał być aktorem, tego chciała jego mama, a stał się perkusistą i wokalistą, ale jego droga jest znacznie ciekawsza i bardziej pogmatwana, o czym więcej po 18.
0: Zapraszał was Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru życzę wam ze złotymi kawałkami.

też to duet Ricky Martin i Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 18 i po wakacyjnej przerwie wracamy do programu Czas Gwiazd. Dzisiaj sylwetka Phila Collinsa, człowieka naprawdę, który ma bardzo, bardzo ciekawy życiorys. Ale o tym po wiadomościach Radia Złote Przeboje, więc słyszymy się po 18.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ślub w stylu etno? To nie powrót do przeszłości. To trend, który właśnie wchodzi na salony. 6 września od 13 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny zaprasza na tradycyjne wesele w nowym wydaniu. Zobacz dawne zwyczaje, stwórz oryginalne dekoracje i sprawdź swoją drugą połowę w tańcu, zanim powie tak. Muzyka na żywo, warsztaty i spotkania z ekspertami w dziedzinie etno. Widzimy się w muzeum 6 września na granicy Katowic i Chorzowa. Mamy doświadczenie w weselach.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert

0: Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. Na temat tego, kto najbardziej liczy się w zespole rockowym, już teraz opowie wam Szymon Bobrowski, aktor znany m.in. z filmu Furioza.
1: Jeśli sobie pomyślimy, że Phil Collins jest też fantastycznym perkusistą, a ja jestem, jakbyś mi zadał pytanie, jak jest zespół, to który z muzyków jest dla mnie najważniejszy, to dla mnie zawsze najważniejszy jest perkusista, bo to on wyznacza sens muzyki. To jak on się zgubi, to oni się wszyscy nie znajdą. Jeszcze jak się dowiemy, że Phil Collins z Genesis jest fantastycznym perkusistą i większość utworów grał sam, czy lubił grać sam, szczególnie na koncertach, no to w ogóle wywala w kosmos.
0: Z kolei wokalista, aktor oraz prezenter Robert Janowski dodaje.
2: No i potem Genesis, jak nie zabrakło takiego kogoś jak Peter Gabriel, chciało sobie poradzić. No i tam pamiętamy te castingi, znaczy ta historia opowiada. Castingi na wokalistów, żaden się nie nadawał. No i pałkarz, czyli Phil Collins za jego miejsce, jakby trochę, to nie był wybór, tak? Tylko jakaś taka ostateczność i los tak chciał, że Phil Collins zaczął grać i na bębnach jednocześnie śpiewał. I potem Genesis zmieniło swój front i zaczęły się listy przebojów, zaczęły się piosenki, które są zbudowane, zwrotka, refren, zwrotka, dwa refreny, koda i koniec, solówka w środku. Ale to i tak było fajne, no. Phil Collins, no tyle tych piosenek się pojawiło, In the Air Tonight, choćby, no dużo. W każdym razie fajne numery, tak? Tylko, że to jest zupełnie inny wymiar już, jakby inne miejsce na tych półkach, w tej wyobraźni muzycznej Phil Collins Genesis zajął.
0: A w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, o którym kiedyś Phil Collins mówił, że owszem, powstał podczas improwizacji w studiu nagraniowym, ale na pytanie, o czym tak naprawdę jest, no to nieco żartował, że nie ma do końca pojęcia. A więc Don't Lose My Number już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. W 1988 roku Phil Collins wrócił również do aktorstwa. Zagrał główną rolę w filmie Buster, opowiadającą historię Bustera Edwardsa, uczestnika słynnego napadu na pociąg w Wielkiej Brytanii. Do filmu nagrał również muzykę. Piosenkę Two Hearts, za którą otrzymał nominację do Oscara oraz zdobył za nią Złoty Glob. Było to niezwykłe zamknięcie pewnej klamry, no bo człowiek, który jako dziecko występował na scenie i filmach, po latach jako światowej sławy muzyk, ponownie pojawił się jako aktor.

największe wyróżnienie filmowe przyszło kilka lat później. W 1999 roku Disney przygotował animowanego Tarzana, a Collins został poproszony o stworzenie muzyki do filmu. Zresztą Phil Collins nagrał swoje piosenki w kilku wersjach językowych, a chodzi o kawałek You Will Be In My Heart. Piosenka okazała się ogromnym sukcesem, a muzyk zdobył za nią Oscara, Złoty Glob i nagrodę Grammy. Natomiast my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy piosenki z filmu Buster, Two Hearts.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Azanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lawenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

Radiu Złote Przeboje czas na postać Phila Collinsa. Jednym z największych problemów, z jakimi zmagać musiał się w swoim życiu Phil Collins, to problemy ze zdrowiem. Przez dziesięciolecia był jednym z najbardziej aktywnych perkusistów. Intensywnie grał i wielokrotne trasy koncertowe miały też wpływ na jego kręgosłup i układ nerwowy. Problemy zdrowotne doprowadziły do operacji kręgosłupa, a później pojawiły się też problemy z poruszaniem się. W 2016 roku ogłosił powrót na scenę. Rozpoczął też serię koncertów pod wymowną nazwą Not Dead Yet. Zresztą w 2019 roku Collins wystąpił w Polsce, a sam tytuł tej trasy był trochę żartem, a trochę manifestem. Chciał pokazać, że mimo problemów nadal jest muzykiem. A do wspólnej trasy zaprosił też swojego syna, który przejął rolę perkusisty.

0: miastę w 2022 roku odbył się ostatni koncert Genesis w ramach trasy The Last Domino, a po koncercie sam Phil Collins powiedział: to ostatni przystanek naszej podróży. A na koniec w Radiu Złote Przeboje kawałek, który poleca wam dyrygent, producent, pianista Adam Sztaba.
1: To niezwykły artysta, też przecież mający preweniencje rock'n'rollowe, rockowe, fenomenalny perkusista przecież grupy Genesis, który nagle przypadkiem zupełnie okazało się, że stał się wokalistą, prawda, po odejściu Petera Gabriela. Bardzo cenię ludzi, którzy podążają niezależnie od różnych trendów. No, Bryan Adams jest takim artystą, no, można byłoby znać Bjork, no. Sting jest też takim artystą, nie patrzy na to, co się dzieje aktualnie na świecie, tylko po prostu robi swoje. I w rezultacie zwycięża tym, że jest prawdziwy, że jest po prostu rozpoznawalny, że nie zmienia swoich osobowości w zależności od tego, co się teraz dzieje. To jest fantastyczne. To do tego trzeba odwagi. Phil Collins z takiej płyty, nie pierwszych płyt, które rzeczywiście zawojowały rynek, ale trochę późniejszej, trochę może bardziej popowej. A utwór dlatego ujmujący dla mnie, że Eric Clapton w tym utworze wygrywa tak niezwiarygodne dźwięki na gitarze, że no i bębny Phila Collinsa tak są wyprodukowane, że ja do dziś puenta taka może. Ta muzyka, czy ta sztuka jest wartościowa, do której wracamy. Ja do tego utworu wracam bardzo często. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.
0: To słuchamy. Piękny kawałek I Wish It Would Rain Down. Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Edyta czeka, już pokrótce mówię, co przez najbliższy kwadrans w naszym programie. Będzie to wizyta w Katowicach, bo będziemy mówić o urodzinach miasta, szkolnictwie zawodowym i fachowcach, a zaczynamy bardzo imprezowo, bo miasto szykuje się do urodzin. Katowice będą się bawić. A jak? Posłuchajmy.
0: Ciekawe wydarzenie na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Sandra Hajduk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice. Chcemy nawiązać do tego, co działo się przy okazji okrągłych urodzin, stąd duże miasto, duży koncert urodzinowy Kocham Katowice. Zapraszamy już dzisiaj 11 i 12 września do Katowickiej Strefy Kultury, bo tam postawiona zostanie strefa i tam te główne obchody koncertowe będą realizowane. A rzeczywiście, jeśli chodzi o to, jak wygląda line-up tego wydarzenia, no to można śmiało powiedzieć, że dla każdego znajdzie się coś miłego i coś przyjemnego. Będzie Grupson, który powróci na scenę urodzinową Katowic po 3 latach nieobecności. Będzie Vito Bambino, który też już występował u nas, ale rzeczywiście wraca w taki cykl, czy w zasadzie na taki koncert otwarty, plenerowy. Będzie Wonky One, będzie Kasia Sienkiewicz, czyli taka bardziej nastrojowa podróż muzyczna, pełna emocji i wrażliwości. Będzie Sisters i to rzeczywiście jest dosyć duża okazja do tego, aby zobaczyć reaktywację zespołu, który gdzieś tam większość z nas kojarzy z lat, kiedy byliśmy trochę młodsi. Ten line-up jest różnorodny, a domknie go tak naprawdę w sobotę występ młodego artysty Fukaj, który łączy hip-hop z melodyjnością, emocjonalnymi tekstami, nowoczesną produkcją, więc mamy nadzieję, że rzeczywiście każdy znajdzie tu coś dla siebie. Urodziny miasta Katowice to też troszkę inne brzmienie, bo rozpoczynamy w piątek 11 września o 15.30, a w zasadzie już o 16.00 wystartuje cały happening, bo rozpoczynamy znowu próbą pobicia takiego małego rekordu grania forum muzycznego zespołem Jam. Rok temu to były setki gitarzystów, które zagrały Wehikuł Czasu. W tym roku zapraszamy